0: Sławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No i zaczynamy nowy tydzień, a razem z nim kolejny kinowy poniedziałek. Zaglądamy do multikina i sprawdzamy, jakie najnowsze premiery i filmowe wydarzenia czekają na nas w najbliższych dniach. A zaczynamy od naprawdę głośnej premiery, bo na duży ekran wchodzi nowa lalka.
2: Przenosimy się do Warszawy końca XIX wieku. Stanisław Wokulski, którego gra Marcin Doraciński, jest zakochany w Izabeli Łęckiej. Żeby zdobyć jej względy, wchodzi do świata arystokracji, gdzie szybko okazuje się, że nie wszystko jest takie i na jakie wygląda.
1: Są pieniądze, wielkie uczucia, rodzinne problemy i rywale i oczywiście cała masa intryg. A obok Wokulskiego pojawia się jego wierny przyjaciel Ignacy Rzecki, którego gra Marek Konrad.
2: W obsadzie są też Kamila Urzędowska i Andrzej Seweryn, a za reżyserię odpowiada Maciej Kowalski.
1: No film trwa prawie 3 godziny, więc warto, a w kinach już od 30 września. No a za chwilę sprawdzamy, co jeszcze pojawi się w multikinie. I zaglądamy do kolejnej z nadchodzących premier, tym razem coś dla tych, którzy lubią, kiedy kino zabiera nas trochę dalej niż zwykły świat.
2: Zapomniana wyspa. Zaczyna się od spotkania dwóch przyjaciółek. Ro i Yarsa trafiają na tajemniczy portal, który przenosi je na fantastyczną wyspę Nakali.
1: A tam czekają na nie magiczne i mityczne stworzenia. Niektóre będą chciały im pomóc, inne zdecydowanie nie. A dziewczyny będą musiały zmierzyć się z najgorszymi stworzeniami na całej wyspie.
2: Tyle, że największy problem pojawia się wtedy, kiedy okazuje się, że ceną za powrót do domu mogą być wspomnienia ich całej przyjaźni.
1: No muszą więc znaleźć sposób na ucieczkę, zanim zapomną o sobie nawzajem. Zapomniana wyspa w kinach od 2 października. I tym razem propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy film od początku buduje napięcie i nie do końca wiadomo, komu można zaufać.
2: Verity, coraz większy mrok, to historia Lowen, która przyjeżdża na posiadłość Craffordów, żeby jako ghostwriterka dokończyć pisanie książki.
1: Na miejscu znajduje jednak coś, czego zdecydowanie nie powinna była znaleźć. Niepublikowany wcześniej rękopis. To osobista i bardzo mroczna spowiedź Verity, w której pojawiają się sekrety dotyczące jej męża Jeremiego.
2: Z każdą kolejną stroną Lowen odkrywa coraz więcej, ale zaczyna też mieć problem z odpowiedzią na jedno pytanie, co tutaj jest prawdą, a co tylko fikcją.
1: Verity, coraz większy mrok w kinach od 2 października. I przypominamy też o filmach, które już miały swoje premiery, ale cały czas możecie je znaleźć na ekranach multikina.
2: I tu między innymi W sercu dziczy, to historia byłego oficera sił specjalnych Jamesa Belmonta, którego gra Brad Pitt, oraz jego psa Odina. Po katastrofie samolotu trafiają w sam środek alaskańskiej dziczy i razem muszą walczyć o przetrwanie.
1: No czyli mamy tutaj trudne warunki, dziką Alaskę i przede wszystkim historię człowieka i psa, którzy zostają zdani właściwie tylko na siebie.
2: A jeżeli szukacie czegoś bardziej komediowego, to cały czas możecie też zobaczyć 100 dni Misja Zeus.
1: Kapsel i jego ekipa tym razem są już poza szkolnymi murami, zaczyna się dorosłe życie, pojawiają się pierwsze poważne problemy, a Kapsel no nie do końca wie, co właściwie chce ze swoim życiem zrobić.
2: Wszystko zmienia się, kiedy pojawia się misja, od której może zależeć przyszłość wielu ludzi. I nagle okazuje się, że na dorosłość trzeba będzie być gotowym trochę szybciej, niż bohaterowie się spodziewali.
1: W sercu dziczy i 100 dni Misja Zeus cały czas znajdziecie w repertuarze multikina.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Monika Buceniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Imperstaryjnego. Oraz Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór na szkolenie Szukam Pracy. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Po 6 latach Monika Budzeniusz odchodzi ze stanowiska dyrektora Teatru Imperstaryjnego we Włocławku. O swojej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. Budzeniusz kierowała Teatrem Imperstaryjnym od października 2020 roku. Teraz w pożegnalnym wpisie podziękowała pracownikom teatru, artystom oraz publiczności za wspólny czas. Teatrowi mówię do widzenia jako dyrektor, napisała Monika Budzeniusz. Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki wskazał osobę, której chce powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora Teatru Imperstaryjnego. Ma nią zostać Beata Krajewska, która obejmie również stanowisko zastępcy dyrektora do spraw artystycznych. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Nie będę na razie szukał następcy dyrektora. Funkcję pełniącą obowiązki mam zamiar powierzyć pani Beacie Krajewskiej, która jest na funkcji zastępcy dyrektora tego teatru. No i zobaczymy. Też myślę, że odpowiednia osoba z odpowiednimi kompetencjami przez pewien czas pełniła funkcję pełniącego obowiązki Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta. Przez całe lata była szefową i klubu Stara Remiza przy ulicy Żabiej, więc osoba z doświadczeniem w kulturze, w instytucjach kultury, myślę, że odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu.
2: Beata Krajewska ma rozpocząć kierowanie Teatrem Imperstaryjnym od 1 października. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku prowadzi nabór na szkolenie Szukam Pracy. To propozycja dla osób, które chcą lepiej przygotować się do poszukiwania zatrudnienia i rozmowy z przyszłym pracodawcą. Uczestnicy będą pracować m.in. nad rozpoznaniem swoich kompetencji i predyspozycji zawodowych. Dowiedzą się także, jak radzić sobie z barierami utrudniającymi znalezienie pracy i jak skuteczniej organizować proces jej poszukiwania. Mówi Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
4: Dla tych z Państwa, naszych klientów, którzy mają problem z poruszaniem się po rynku pracy, rzeczywiście ze skutecznym znalezieniem pracy, bo można tej pracy szukać wiele, wiele tygodni, miesięcy, zupełnie bezskutecznie. Zapraszamy Państwa na takie szkolenie 3-tygodniowe z aktywnego poszukiwania pracy. Jest to rozbudowane szkolenie, podczas którego w pierwszych 2 tygodniach najpierw zaczynamy od poznania siebie, swoich mocnych, słabych stron. Tak naprawdę określenia, w czym ja mogę być dobra czy dobry, bo wiemy, że czasami wiele lat pracujemy w jakiejś firmie albo wydaje nam się, że dobrze bylibyśmy w jakimś zawodzie, a okazuje się, że nie mamy takich predyspozycji, więc tak naprawdę ten początek szkolenia to jest przyjrzenie się sobie, dalej nauczenie się tego, jakie są sposoby poszukiwania pracy, jak tworzyć dokumenty aplikacyjne, jak spowodować, żeby nie ilość wysłanych CV, ale ich jakość decydowała o efekcie, bo szukanie pracy jest po prostu też ciężką pracą.
2: Szkolenie ma również przygotować uczestników do sytuacji, które mogą pojawić się podczas poszukiwania zatrudnienia, w tym doradzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Agnieszka Linowiecka, koordynator Szlaku Piastowskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Pani Agnieszko, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Proszę nam opowiedzieć troszkę bliżej o koordynacji pracy na szlaku.
2: Na co dzień pracuję w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim. Od 3 lat w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim koordynujemy wszystkie działania organizacyjne i promocyjne na Szlaku Piastowskim. Szlak Piastowski to szlak, który wiedzie przez 2 województwa, nasze, kujawsko-pomorskie i województwo wielkopolskie. Staramy się, aby te działania były spójne, pomimo działań na dużym obszarze, czyli działania na terenie 2 województw. Dowodem na to jest projekt, który zrealizowaliśmy w zeszłym roku i to jest projekt polegający na stworzeniu wystawy 14 makiet obiektów na szlaku zbudowanych z klocków Lego.
1: Proszę nam opowiedzieć o swoim projekcie.
2: W roku 2025 powstała mobilna wystawa 14 makiet obiektów na Szlaku Piastowskim zbudowanych z klocków Lego. Autorem wszystkich makiet jest pasjonat klocków Lego, pan Bartosz Borowiak, koordynator działań na szlaku w województwie wielkopolskim. Przez cały rok 2025 wystawa podróżowała przez 19 miejscowości na Szlaku Piastowskim, zarówno w kujawsko-pomorskim, jak i w części wielkopolskiej. Podróżowała przez muzea, biblioteki, domy kultury. Odwiedziło ją naprawdę tysiące osób. Pod koniec roku 2025 postanowiliśmy zgłosić naszą wystawę do konkursu.
1: Proszę nam opowiedzieć, do jakiego konkursu został zgłoszony projekt.
2: Nasz projekt, czyli wystawa mobilnych makiet obiektów na Szlaku Piastowskim zbudowanych z klocków Lego i plansz edukacyjnych z rysunkami Jarka Grygucia, została zgłoszona do 19. edycji plebiscytu organizowanego przez Muzeum Historii Polski, który nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku.
1: Proszę nam opowiedzieć, z jakich etapów składa się konkurs?
2: Konkurs ogłaszany jest przede wszystkim w 3 kategoriach. Wydarzenie, wystawa oraz edukacja. Dodatkowo kapituła przyznaje też nagrody, nagrodę specjalną oraz nagrodę jury. A etapy tego konkursu to przede wszystkim zgłoszenie projektów do plebiscytu. W tym roku wpłynęło rekordowo 250 projektów. W następnym etapie jury wybiera po 5 projektów w każdej kategorii i internauci w głosowaniu internetowym wybierają ulubiony przez siebie projekt. W tym roku głosowanie trwało od 1 czerwca do 10 sierpnia.
1: Chciałabym zapytać panią, jak wyglądała gala finałowa?
2: Osoby, które zgłaszają projekt do konkursu, do końca nie wiedzą, czy są zwycięzcami, czy nie. Dopiero na uroczystej gali podsumowującej cały plebiscyt dowiadujemy się, kto jest zwycięzcą. W tym roku, 8 września, taka gala odbyła się oczywiście w siedzibie organizatora, czyli w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Zostaliśmy zaproszeni wszyscy my, nominowani do konkursu. Gala była bardzo uroczysta, wzbogacona o jazzowy koncert i tam osoby wyznaczone otwierały kopertę, prawie jak na Oscarach, i odczytywały werdykt jury i wręczały przepiękną statuetkę pamiątkową.
1: A proszę nam jeszcze powiedzieć o wystawie. Czy ona nadal podróżuje, czy możemy ją gdzieś oglądać?
2: Tak. W tej chwili wystawa jest dostępna w Domu Kultury w Gąsawie. Od 5 października będzie można ją obejrzeć w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, a następny jej przystanek to Muzeum Historii Polski w Warszawie.
1: I jakie tutaj emocje towarzyszyły Państwu podczas tej gali? Na pewno wielka niespodzianka to dla Państwa.
2: Tak, przede wszystkim wzruszenie i zaskoczenie, bo tak jak wspomniałam, do końca nie wiedzieliśmy. Dla nas nobilitacją było też to, że znaleźliśmy się my, Brzeskie Centrum Kultury i Klaster Turystyczny Szlak Piastowski, czyli dwie organizacje, znaleźliśmy się w tak zacnym gronie, jak na przykład Polskie Radio, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej, czyli same naprawdę duże jednostki, jeżeli chodzi o historię.
1: To niesamowite osiągnięcie dla Państwa. Serdecznie gratuluję. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem była dziś pani Agnieszka Linowiecka, koordynatorka Szlaku Piastowskiego województwa kujawsko-pomorskiego, a to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka. Dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest temat na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
2: Dzień dobry.
1: Włocławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin, tak. Sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
2: Tak.
1: Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi, ile macie sekcji wiekowych?
2: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Włocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszej.
1: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
2: Trening jest około dwa razy lub trzy razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około dwóch razy w tygodniu, jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach, a na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są dwa, trzy razy w tygodniu trening.
1: Tutaj teraz mamy za nami, są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić, jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
2: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4, 5, 6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni i tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego, że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domewaza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domewaza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny, natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
2: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić, ewentualnie jedne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi, aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie, musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo-kun, czyli pięć zasad dojo bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali. To jest bardzo ważne. Szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy, ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo, dużo, dużo przemycane w tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
2: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej i otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony, mamy sukcesy, z roku na rok coraz większe, dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate, nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z pół kolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy, także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem, także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach, przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka, widzę, że twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy z zawodów, przewozi się dosłownie warki medali.
2: Jest to prawda, dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie, powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
2: Cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym z zawodników z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate, a po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z mistrzostwami międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
2: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan te wakacje podczas gaszuku zgrupowania w Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych, no to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski. A teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja cały czas się rozwijam.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu. Jak to wyglądało?
2: Znaczy, sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni sensei, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach i podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń, no i później ta ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
2: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje, ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli o, bo tu kostka, bo tu to, bo to. Przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, żeby, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby ku dobremu, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej, może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Włocławska Szkoła Walki
2: oraz Szkoła Zanshi.
1: Dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
3: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Urlop wychowawczy, a emerytura. Nie każdy musi składać wniosek do ZUS. Trwają prace nad budżetem Włocławka na 2027 rok. Oraz 39 młodzieżowych drużyn pożarniczych z grantami. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Nie każda osoba, która przed 1999 rokiem korzystała z urlopu wychowawczego lub opiekowała się dzieckiem, musi występować do ZUS o ponowne przeliczenie kapitału początkowego. W wielu przypadkach okresy te zostały już uwzględnione na korzystniejszych zasadach. Osoby, które przeszły na emeryturę po 30 kwietnia 2015 roku, nie muszą składać dodatkowego wniosku. O przeliczenie powinny natomiast wystąpić osoby, które przeszły na emeryturę przed 1 maja 2015 roku, a ich okresy opieki nad dzieckiem zostały uwzględnione według wcześniejszych zasad. Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić decyzję ZUS dotyczącą kapitału początkowego i emerytury. Swoje propozycje do przyszłorocznych wydatków miasta przedstawili radni Nowej Lewicy. Wśród pomysłów znalazły się m.in. inwestycje drogowe, rozwój infrastruktury rowerowej i rekreacyjnej, poprawa bezpieczeństwa oraz zadania dotyczące oświaty i młodych mieszkańców. Radni podzielili swoje propozycje według osiedli. Wśród mieściu są m.in. zagospodarowania terenu przy ulicy Cyganka Brzeska, budowy boiska przy zespole szkół ekonomicznych, przedłużenia bulwarów oraz remontu ulicy Obrońców Wisły 1920. Na Zadamczu propozycje dotyczą m.in. przedłużenia bulwarów do ulicy Toruńskiej wraz ze ścieżką rowerową i tarasem widokowym. Radni wskazują również na potrzebę termomodernizacji szkoły podstawowej nr 22, modernizacji stadionu przy lesie oraz przebudowy ulicy Energetyków. Kolejne propozycje dotyczą Południa i Michelina. Tutaj radni wskazują m.in. na remont ulicy Krynicznej i Wiejskiej oraz budowę ulicy Pięknej. Chcą również poprawy infrastruktury drogowej i rowerowej, w tym połączenia ronda Falbanka z ulicą Wiejską. Na Kazimierza Wielkiego, Rybnicy i w rejonie ulicy Płockiej propozycje obejmują m.in. termomodernizację zespołu szkolno-przedszkolnego nr 5 oraz remonty ulic Krętej, Duninowskiej, Kombatantów, Saperskiej i Rybnickiej. Radni wskazują także na potrzebę budowy chodników i miejsc rekreacji dla mieszkańców. Swoje propozycje przedstawili również przedstawiciele Młodej Lewicy.
4: Pierwszy ten pomysł to jest program płatnych praktyk studenckich w Urzędzie Miasta oraz spółkach komunalnych dla 5 studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Drugi pomysł to organizacja Włocławskiego Forum Młodzieżowego, które skupiałoby młodzieżowe organizacje, młodzieżowe rady, młodzieżowe samorządy z terenu całego województwa. Byłoby to forum, byłaby to przestrzeń do wymiany doświadczeń czy po prostu do wymiany poglądów. Zewnętrzna siłownia przy 3. Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Konopnickiej we Włocławku na bulwarach. 4. pomysł to strefa relaksu parku imienia Władysława Łokietka, czyli utworzenie kameralnej zielonej strefy wypoczynku na terenie parku na wzór tego, co mamy na zielonych terenach Śródmieścia przy ulicy Jagiellońskiej. I ostatni ten pomysł to jest program szkolnych ogrodów przy szkołach ponadpodstawowych, czyli utworzenie programu wspierającego zakładanie i rozwój szkolnych ogródków przy publicznych szkołach ponadpodstawowych.
3: To propozycje radnych Nowej Lewicy do budżetu miasta na 2027 rok. O tym, które z nich ostatecznie zostaną zrealizowane, zdecydują dalsze prace nad projektem budżetu oraz głosowanie Rady Miasta. 39 młodzieżowych drużyn pożarniczych z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymało granty w ramach konkursu Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. Każda drużyna dostała 5 tysięcy złotych na realizację swoich projektów. Młodzi druhowie przygotowali inicjatywy dotyczące m.in. pierwszej pomocy, reagowania w sytuacjach kryzysowych, blackoutów oraz ochrony ludności. Środki mogą przeznaczyć m.in. na sprzęt ratowniczy, szkolenia i działania edukacyjne. W całym kraju wyróżniono 829 jednostek, a wartość przyznanych grantów przekroczyła 4 miliony złotych.
2: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
5: WPP na 101,4 FM.

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a dziś ze mną w radiowym studio Bożena Cichocka, Fundacja Anwil Prezes. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Pani prezes, w tym roku Anwil obchodzi 60-lecie działalności. 1 października mieszkańcy Włocławka będą mogli zobaczyć wystawę stworzoną ze zdjęć zebranych w ramach akcji Oddaj zdjęcie historii. Co zobaczymy na tej wystawie i czy ona wpisuje się właśnie w to 60-lecie obchodów?
3: Oczywiście, że się wpisuje, dlatego że jednym z powodów, dla którego zrobiliśmy tę wystawę, to było właśnie 60-lecie, które obchodzi nasz fundator, czyli Anwil S.A. I powiem, że wystawa jest tylko częścią większego projektu. Ten projekt nazywa się Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Włocławek. O tym powiem
2: za chwilę.
3: Za chwilę. Natomiast co do wystawy, co tam zobaczymy? Oczywiście zobaczymy zdjęcia, ale nie tylko. Również dokumenty, które pozyskaliśmy w ramach akcji Oddaj zdjęcie historii, jak pani wspomniała. To są dokumenty, które przekazali nam mieszkańcy Włocławka, głównie byli pracownicy bądź ich spadkobiercy. Więc będzie można zobaczyć archiwalne zdjęcia, dokumenty, całą historię od początku do lat współczesnych, bo będzie też, uwaga, niespodzianka, część bardzo nowoczesna, współczesna. Będzie zaznaczona tym, że pojawią się kolorowe zdjęcia, bo archiwalne zdjęcia utrzymaliśmy w tonacji czarno-białej.
2: A teraz trochę od kuchni zapytam, jak wyglądała droga od tego pierwszego pozyskanego zdjęcia do zrobienia tej wystawy, którą będziemy mogli obejrzeć od 1 października.
3: Pierwsze zdjęcia, które pozyskaliśmy w browarze B, bo to były takie tak zwane dyżury, które mieliśmy u naszego partnera, czyli w browarze B, to były takie kilkugodzinne, 8 takich dyżurów. Chodziło o to, żeby umożliwić mieszkańcom w taki łatwy sposób przekazać te zdjęcia, które mają posiadać w swoich archiwach, bo nie ukrywam, że jest to dla nas niezwykle cenne. Sporo z tych zdjęć, które zobaczycie Państwo na wystawie, pochodzi również z archiwum firmowego, czyli spółki Anwil S.A., dawniej Zakładów Azotowych Włocławek. Ale dla nas najcenniejsze są te, które pozyskaliśmy od mieszkańców. Nie wszystkie z nich z różnych powodów nadawały się, żeby je wyeksponować na wystawie, ale na pewno znajdą się w tej części archiwum cyfrowego, o którym pewnie za chwilę porozmawiamy.
2: Ile zdjęć udało się zebrać w ramach akcji? Jakiego rodzaju materiały w ogóle trafiły?
3: Oj, bardzo różne materiały. Niektóre, jak mówiłam, nie będziemy pewnie mogli pokazać nawet ze względów takich prawnych, formalnych, ponieważ przedstawiają takie sytuacje bardzo prywatne, w związku z czym, jeżeli znajdują się na zdjęciach 3 osoby i mamy tylko zgodę na wykorzystanie wizerunku jednej, no to w naturalny sposób nie możemy wykorzystać takiego zdjęcia, a nie mamy możliwości dotrzeć do tych pozostałych osób. Oczywiście chętnie pokazalibyśmy wszystkie zdjęcia, niektóre zostaną. Też będziemy szukać osób, które są na tych zdjęciach, bo jak mówiłam, wystawa jest tylko częścią tego większego projektu. Ten projekt trwa i będzie trwał przez wiele, wiele miesięcy.
2: Proszę powiedzieć, czy wśród przekazanych fotografii coś szczególnie Państwa zaskoczyło, zdziwiło albo odkryło taki fragment historii firmy, o której niewielu już pamiętało albo mało kto pamiętał.
3: Czy takie zdjęcia zaskakujące to są takie prywatne zdjęcia, chociaż dotyczą tej sfery zawodowej związanej z zakładami, ale dostaliśmy takie zdjęcia, które prezentują chociażby różne wyjazdy zagraniczne do na przykład do Japonii, do Francji. To są takie zdjęcia, które jakby nie pokazują bezpośrednio, nie są związane z zakładem, nie pokazują jego części, ale pokazują, jak osoby, które pracowały, rozwijały się, bo te osoby jeździły tam w konkretnym celu, a mianowicie, żeby się uczyć, rozwijać, żeby uczyć się instalacji, które były wykorzystywane do budowy zakładu, w związku z czym jest to i bardzo indywidualne i osobiste, a jednocześnie związane z historią zakładu, chociażby na przykład angaż, który nam udostępnił jeden z panów francuskich francuskiej firmy, która go zatrudniła na pół roku, żeby tam też przekazywał swoje doświadczenia Francuzom, żeby mogli udoskonalić tę instalację pod nasze potrzeby.
2: Czyli krótko mówiąc, ta wystawa, te zebrane materiały to nie tylko historia z życia zakładu, ale również historia życia społecznego całego miasta.
3: Tak, dlatego trzeba pamiętać, że zakłady azotowe Włocławek, kiedy podjęto decyzję o ich budowie, to była ogromna inwestycja, jedna z 5 największych inwestycji w Polsce. Dlatego te wizyty dygnitarzy ówczesnych były bardzo częste. Oni tam przyjeżdżali co pół roku sprawdzać, jak te mury rosną, jak ten zakład powstaje. Było to bardzo ważne. I te zakłady też spowodowały, że Włocławek się bardzo mocno rozwinął od strony gospodarczej, ale nie tylko, bo ludność, która napływała do pracy właśnie w tych zakładach, pochodziła z właściwie wszystkich zakątków Polski. Oni tu się osiedlali. Swoje życie tutaj te tak
2: tworzyli same, też miasto, tak, prawda?
3: I tworzyli to miasto.
2: I wróćmy do tego, bo wspominała już pani o tym, że ta wystawa to jest tylko fragment albo początek całego dużego projektu. Rozumiem, że on będzie kontynuowany. Proszę zdradzić, na czym będzie polegał ten cały projekt.
3: Ten większy projekt to jest, jak mówiłam, archiwum społeczne zakładów azotowych Włocławek, którego celem jest utworzenie na portalu zbiorespołeczne.pl. To jest taki portal prowadzony przez Centrum Archiwistyki Społecznej, jednostka kultury powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I tam takie oddolne inicjatywy mogą być realizowane, są odpowiednie narzędzia przygotowane do tego. Archiwum będzie ogólnodostępne i to jest dla nas najważniejsze. I tam będzie można, nie dość, że umieścimy wszystkie w zasadzie materiały, które pozyskaliśmy, ale też umieścimy archiwalne zdjęcia, które są w posiadaniu Anne Bilesa. W związku z czym to, co jest ukryte, zarówno w archiwach niedostępne dla przeciętnego mieszkańca, no nie tylko Włocławka, bo właściwie całego globu można powiedzieć, bo to będzie ogólnodostępne, bezpłatne, więc każdy, kto będzie miał ochotę, to będzie mógł tam zajrzeć i obejrzeć. Będzie to duży zbiór, dlatego powiedziałam, że ten projekt będzie trwał przynajmniej kilka miesięcy, a myślę, że nawet dłużej, bo będzie można dokładać te zdjęcia w miarę potrzeb.
2: Tymczasem poproszę, można zaprosić, pani prezes, proszę zaprosić na otwarcie wystawy, ona już 1 października.
3: Tak, serdecznie zapraszam, wernisaż, czyli taka bardzo uroczyste otwarcie, ale otwarte dla każdego, kto ma ochotę przyjść, czyli w czwartek o godzinie 17 w Browarze B. Zachęcam do wernisażu, choć wystawa będzie trwała dłużej, bo do 17 października, więc jeśli ktoś nie będzie miał czasu, to oczywiście zapraszamy do 17 października, ale może na zachętę powiem, że podczas tej wystawy zaprezentujemy podczas wernisażu zaprezentujemy również archiwalne filmy związane z budową zakładów azotowych.
2: Zapraszała na wystawę i gościem radiowego studia była Bożena Cichowska, prezes Fundacji Anwil. Dziękuję bardzo pani za tę rozmowę, a państwu dziękujemy za uwagę.
3: Dziękuję bardzo.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. W jak Włocławek, po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ogromna wygrana, 6-0 w meczu Polska-Rumunia. Kierowcy wreszcie mogą odetchnąć, paliwo dziś dużo tańsze. Znacznie droższe mają być za to głupie żarty na lotniskach. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Pogrom na Narodowym. Polska pokonała Rumunię 6-0 w meczu Ligi Narodów. 3 bramki strzelił Robert Lewandowski, ale jak zauważa Sebastian Szymański, Polska przez ponad 2/3 meczu grała z przewagą jednego zawodnika.
2: Wydaje mi się, że ta czerwona kartka też trochę nam pomogła w tym, że czuliśmy się lepiej na boisku i zdominowaliśmy rywala.
1: Poniedziałek mecz na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną bez Lewandowskiego, który opuści go przez żółte kartki. Znamy już ceny maksymalne paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
3: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu, a pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
1: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Kraków-Balice. Obywatele Łotwy wybierają dziś posłów do parlamentu. Władze zaapelowały do obywateli, by byli czujni wobec rosyjskich prób wpływania na wybory. Służby przede wszystkim spodziewają się rosyjskich prób dezinformacji i propagandy.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Więcej chmur na północnym zachodzie i północy. Tam lokalnie może pokropić deszcz. Na pozostałym obszarze słonecznie. Na termometrach od 18 stopni w Trójmieście do 23 na Górnym Śląsku.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie w radiowym studiu. Ze mną Paulina Szejgicka, kosmetolog, Probity Klinik. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Paulina, lato się skończyło, wszystko wraz z nim, że tak powiem, zaczyna przybierać takie brzydkie barwy, niebo szare. Nasza cera też szarzeje. Po letniej opaleniźnie już niewiele zostało, no i pokazują się przeróżne mankamenty. I dziś chciałabym powiedzieć, bo taką pierwszym takim problemem, który mi się nasuwa po takim ekspozycji na słońce, są przebarwienia. One wyglądają brzydko.
2: No niestety, często przychodzą panie i mówią, że Boże, ja się czuję, jakbym była brudna po prostu.
1: Tak.
2: Nie? Więc przebarwienia faktycznie są naszym takim pierwszym objawem lata.
1: Minionego lata.
2: Tak, że dużo korzystałyśmy z tego słońca. Niekoniecznie pamiętałyśmy o fotoprotekcji, no bo tu też wtedy przebarwienia się łatwiej pojawiają. Natomiast na pocieszenie mogę powiedzieć, że tutaj faktycznie mamy rozwiązania, które nam pomagają wyciszyć przebarwienia, rozjaśnić, usunąć i zapomnieć. Mm-hmm. Chociaż to też jest tak, że to, co widzimy na skórze, to jest jedno, to, co się dzieje w środku, to jest drugie i tutaj na fotelu obgadujemy kompleksowo zarówno terapię na przebarwienia, czyli to, jak chcemy je usunąć, najczęściej robimy je chociażby laserowo. Poprzez działanie laserowe my wyłuszczamy te przebarwienia. Też na pewno dużo zabiegów retinolowych, czyli nałożenie retinolu rozjaśnia, poprawia kondycję skóry też pod kątem wyprysków chociażby, bo wypryski, zaskórniki, nasze niedoskonałości, to jest też kolejna taka zmora.
1: To o tym na końcu chciałam powiedzieć.
2: Gdzieś tam się pojawia. I tutaj faktycznie retinol jest takim zabiegiem, który nam rozwiązuje wszystko po trochu. Natomiast to, co się dzieje w organizmie, no to też jest ważne i tak jakby trzeba obgadać ten temat na fotel.
1: Krótko mówiąc i podsumowując, przebarwienia nie będą takie straszne, są na nie sposoby i w Probity Klinik takie właśnie sposoby macie.
2: Zdecydowanie, bez problemu sobie z nimi poradzimy.
1: Na przebarwienia jest rada, a co z popękanymi naczynkami, bo to jest kolejna zmora, która no mocno szpeci naszą twarz.
2: No, naczynka niestety nie lubią słońca i po lecie niestety bardzo nam się tak jakby uwidaczniają. Najczęściej wykonujemy zabiegi laserowe i tak właściwie to nie najczęściej, a tak tylko ten zabieg działa na naczynia, no bo żaden krem, żaden kosmetyk nie jest w stanie tego naczynia nam zamknąć, które już jest widoczne. Natomiast zabieg laserowy, on widzi po prostu naczynie. On działa na chromofor pod tytułem oksyhemoglobina, czyli innymi słowy, widzi czerwony kolor i ten czerwony kolor usuwa. W trakcie zabiegu czujemy takie lekkie ciepło, jakby lekkie ukłucie skóry, natomiast po zabiegu widzimy od razu, że to naczynie nam się wchłonęło. Więc w praktyce wygląda to tak, że nawet po takim jednym zabiegu od 50 do 60% jesteśmy w stanie tych naczynek pozamykać, a też właśnie czasami przychodzi na przykład pani, która ma jedno naczynie, które denerwuje i cały czas je widzi, nie może zakryć pod makijażem, no i faktycznie po takim jednym zabiegu okazuje się, że problem został rozwiązany i żałuje, że tak długo czekała.
1: Czy to jest tak, że na przykład po tym zamknięciu gdzieś pojawia się jakiś strupek, jakiś ślad, czy...
2: Może się, jeżeli... Generalnie jest tak, że w przypadku, kiedy te naczynia są odpowiedniej wielkości, że tak powiem, to laser pochłania w 100% bez pozostawienia żadnej reszty i tak na dobrą sprawę na drugi dzień nie ma śladu. Natomiast w przypadku, kiedy mamy naczynie większe, no to laser pochłania do pewnego stopnia, inaczej mówiąc uszkadza, natomiast zostawia resztę, czyli naczynko nam może ściemnieć, zsinieć i to się musi nam wchłonąć w przeciągu tygodnia. Czasami pojawia się drobny pęcherzyk, bąbelek. Gdzieś tam wtedy nie możemy tego dotykać, ale to ustępuje samoistnie bez pozostawienia śladu.
1: Powiedziałyśmy o przebarwieniach, powiedziałyśmy o napękających naczynkach, no i jeszcze właśnie te niedoskonałości, czyli pojawiające się nie wiadomo skąd pryszcze, mimo że ten okres dojrzewania mamy już dawno za sobą. Ciśniemy, próbujemy dusić w domu nijak, tylko to się jeszcze bardziej, że tak powiem, rozsiewa po twarzy.
2: Przyczyną pogorszenia się stanu skóry bardzo często też jest właśnie to lato, czyli korzystamy korzystamy ze słońca, bardziej się pocimy, używamy bardziej treściwych kosmetyków, czyli filtry, no bo filtry, one mają zadanie chronić naszą skórę, ale niestety konsystencją są takie dość ciężkie. I teraz nasza skóra też jest taką trochę obroną przed słońcem, czyli w momencie, kiedy jest duża ekspozycja, ona próbuje się zabezpieczyć, czyli pogrubia swoją warstwę. No i w takich przypadkach bardzo często później widzimy, że no latem jak słońce jest opalenizna, to nic się tam nie dzieje i wręcz byśmy powiedziały, że jest super, ale jak już nam ta opalenizna schodzi, no to wtedy się okazuje,
1: tak,
2: że
1: tu kropeczka, coś, tak.
2: No i wtedy właśnie pojawia się ten problem, kiedy jeszcze tym bardziej to sebum nam się zapycha. No i najczęściej zaczynamy od oczyszczania, czyli musimy tutaj odgruzować skórę, ściągnąć te wszystkie rogowe komórki na skórka, które nam czopują tą warstwę. No i najczęściej takie oczyszczanie wodorowe jest taką doraźną pomocą, że kładziemy się na fotel, a jak wstajemy, to już mówimy, o, jest czysto, czuję się wyczyszczona. Natomiast to, co dalej, zależy od skóry.
1: Powiedzieliśmy o tym, że skutecznie w Probiuty Clinic pomagacie, jeśli mamy przebarwienia, naczynka rozszerzone i takie niedoskonałości gdzieś skóry, ale powiedz na koniec, jak ważne jest to, co robimy w gabinecie i to, co później, ale i wcześniej robimy w domu.
2: Z pewnością w rzeczywistości jest tak, że to, co robimy w gabinecie, to jest jedna część i to, co robimy w domu, no to jest również bardzo istotna kwestia i tutaj głównie chodzi o to, żeby właśnie zachować taką higienę życia, że w momencie, kiedy chcemy, żeby ta nasza skóra wyglądała na świeżą, zdrową, glow, jak oglądamy w Instagramie te wszystkie rolki, kiedy tamte influencerki mają takie aksamitne twarze, prawda? To nie jest tak, że one sobie zrobią jeden zabieg frakcyjny, jakiś laser albo jakieś tam nakuwanie, czary mary i już. Tu tak jakby składa się właśnie taka regularność, sukcesywność w dążeniu właśnie do osiągnięcia tego efektu. I tutaj bardzo często jest tak, że panie do nas przychodzą i mówią, no bo ja bym chciała mieć taki efekt, że mogę chodzić bez makijażu. No i tutaj faktycznie my jesteśmy w stanie to osiągnąć, ale to nie jest tak, że my wykonujemy jeden zabieg i już jest magic, tak? Magia. Tylko po prostu musimy zaplanować taką terapię i to jest jak najbardziej do osiągnięcia. Dodatkowo jeszcze, jak mamy dobrze dobraną pielęgnację, w czym my też również pomagamy, podpowiadamy, co lepiej nakładać, czego lepiej unikać, jakich składników aktywnych, jakie są polecane, jakie raczej niekoniecznie, no to wtedy nabiera nasz zabieg mocy, prawda? No bo tak to jak zrobimy zabieg, ale pójdziemy do domu i nie zmyjemy makijażu, bądź też zmyjemy go mydłem, no to niestety czar pryśnie dość szybko, prawda? Natomiast jeżeli dołożymy jeszcze do tego picie wody, czyli tą higienę życia, o której tutaj wspominałam, w myśl zasady takiej longevity jako długowieczności, no to pijemy wodę, suplementacja, ograniczamy te wolne rodniki, które nam ten proces starzenia namnażają.
1: Czyli tak? Wszystkie używki, krótko mówiąc,
2: czyli
1: prawda?
2: Wszystkie używki, które gdzieś tam no, smakują, ale niekoniecznie dobrze wpływają. Natomiast no, chcemy ten proces starzenia hamować, żeby on wręcz nam zaczął raczkować, a nie galopować z upływem czasu. No to właśnie tą higienę życia gdzieś tam musimy trochę podkręcić. Również aktywnością fizyczną, no bo pamiętajmy też o tym, że nawet najlepsze zabiegi na świecie, pielęgnacja, suplementacja, ale w momencie, kiedy ten tryb siedzący życia jest na co dzień i nie mamy czasu, w cudzysłowie mówiąc, na to, żeby trochę się ruszyć, no to też nam brakuje chociażby endorfin, a to one też nam odpowiadają za dobre samopoczucie. A jak mamy dobre samopoczucie, to od razu na twarzy wyglądamy lepiej po prostu.
1: Czyli krótko mówiąc, ta współpraca między gabinetem, kosmetologiem, a tym, co robimy w domu, jak my same dbamy o to, żeby nam było lepiej i naszej skórze, jest niezbędna w celu osiągnięcia tego pełnego efektu.
2: No, zależy nam na takim holistycznym podejściu po prostu, że to nie jest tak, że chcemy zrobić zabieg, żeby na chwilę ta skóra była wygładzona, tylko my faktycznie chcemy, żeby cały organizm jako całość, żeby głowa miała dobre samopoczucie, skóra miała dobry wygląd i ogólnie, żebyśmy się czuli świetnie.
1: Dziękuję bardzo, Paulina Szejgicka, ProBeauty Clinic była moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się

koszulce jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Klub Vectra to nie tylko sukcesy sportowe oraz co zrobić w sytuacji, kiedy wrak zajmuje miejsce parkingowe. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Lekkoatletyczny klub sportowy Vectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Vectra nosi nazwę Next Level, mówi Marian Nowakowski, dyrektor LKS Vectra Włocławek.
3: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe, ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i Fundację Lotto. W tym konkursie mogły brać udział kluby, które otrzymują dotacje z programu Klub Pro. Jest tych klubów ponad 900. My złożyliśmy taki swój autorski projekt opracowany przez trenerów naszego klubu pod nazwą Next Level. Celem tego projektu jest wdrażanie nowoczesnych technologii w wsparciu treningu sportowego.
2: Łącznie na realizację programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Vectra zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji. Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu. A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia. Mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik Straży Miejskiej we Włocławku.
4: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42. Prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
2: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia. Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: Po polsku na 101.

0: Dawek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Pani Agato, chciałabym porozmawiać, jakie działania są podejmowane w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadle, promujące kulturę naszego regionu.
2: Ja śmiało mogę powiedzieć, że Brześć Kujawski kulturą tradycyjną, kulturą regionalną, folklorem stoi. Działania, jakie podejmujemy, no to przede wszystkim cztery zespoły folklorystyczne działające w Brześciu Kujawskim z ogromną tradycją. Mamy grupę folklorystyczną Dzieci Kujaw, dzieciaczków w wieku od 5 do 8 lat. Mamy grupę młodzieżową, która prezentuje już bardziej zaawansowane tańce kujawskie, a także w zeszłym roku powstałą grupę dorosłych, zespół pieśni i tańca Brześcioki, no i śpiewający zespół seniorski, zespół z Podstrzechy. Są to grupy, które spotykają się regularnie, które kultywują tradycyjny folklor kujawski, zarówno w gwarze, zarówno w stroju. Dbamy o to, aby strój regionalny był autentyczny, żeby był pięknie skompletowany, żeby był jak najbardziej tradycyjny, zgodny z przekazami etnograficznymi. Również muzyka, również tańce. Mamy wspaniałego choreografa Macieja Mielczarskiego, który pięknie uczy zarówno młodzież, jak i dorosłych tańców kujawskich. Więc tańczymy, pokazujemy, śpiewamy, posługujemy się gwarą kujawską, a również pielęgnujemy tą kulturę ludową w strojach ludowych, które staramy się nosić, gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. Takim działaniem na pewno jest też działanie na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Duża część tej wystawy poświęcona jest etnografii w taki bardzo przystępny, tak jak zresztą cała wystawa, bardzo przystępny, interaktywny sposób pokazywana. Jest część dotycząca kuchni kujawskiej, jest część dotycząca stroju kujawskiego, piękne opowieści o zwyczajach kujawskich, które udało się nagrać zespołowi z Podstrzechy w parku etnograficznym w Kłupce i również one są do obejrzenia i do odsłuchania. Są również quizy z gwary kujawskiej, też zrobione w sposób interaktywny, czyli ta część dotycząca właśnie regionu naszego Kujaw również znajduje się na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Myślę, że taką dużą promocją Kujaw i dużą promocją folkloru kujawskiego i regionu jest organizowany w Brześciu Kujawskim przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło już od 15 lat festiwal folklorystyczny imienia Tadeusza Zielińskiego. Tu warto wspomnieć patrona tego festiwalu, bo tak naprawdę umiłowanie do folkloru Kujaw zawdzięczamy właśnie Tadziowi Zielińskiemu, który bardzo kochał folklor kujawski i on nas uczył tego folkloru, dlatego jego imienia jest festiwal. Festiwal z roku na rok się rozrasta, przyjeżdża coraz więcej zespołów, mamy profesjonalne jury, które również dba o to, aby prezentowany program był zgodny z regionem. Zwraca uwagę na strój, zwraca uwagę na dobór muzyki, na gwarę, czy również kapelę, która przygrywa zespołom pokazującym swoje programy artystyczne. Oczywiście w przyszłym roku już kolejna edycja tego festiwalu, także to też bardzo duża promocja regionalizmu i takim myślę, że też ostatnim działaniem, które podjęliśmy dzięki współpracy z Muzeum imienia Jana Kacprowicza w Inowrocławiu, jest to odbywający się co 2 lata u nas. Będzie w przyszłym roku 3. edycja organizowana przez nas, a w Inowrocławiu od wielu, wielu lat już jest organizowany konkurs dla rękodzielników pochodzących z Kujaw. Rękodzielników, którzy właśnie konkurują w różnych dziedzinach, bo jest i haft kujawski, i koronka, i malarstwo, i nawet poezja kujawska, czy wzornictwo, czy zabawki drewniane. Także przepiękne kowalstwo artystyczne, także przepiękne prace wpływają i też profesjonalne jury, etnografowie, też współpracujemy właśnie z Muzeum Etnograficznym we Włocławku, oceniają te prace i co 2 lata właśnie wystawa kończąca, już podsumowująca ten piękny, piękny konkurs zatytułowany Moja Droga Kujawskie Dziedzictwo. Wystawa pokonkursowa jest właśnie prezentowana w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Też właśnie w ramach festiwalu folklorystycznego jest otwarcie tej wystawy i wręczenie nagród. Także to są takie działania, które robimy systematycznie na co dzień, także myślę, że Brześć Kujawski bardzo mocno kojarzy się z folklorem. Dzieci Kujaw to już taka też rozpoznawalna marka. Tańczymy, śpiewamy i Kujaw sprawy promujemy szerzej, w szerszym regionie.
1: Kontynuując rozmowę Pani Agato, chciałabym, aby opowiedziała nam Pani, od ilu lat działacie i jakie jest zainteresowanie działalnością właśnie tutaj tego folkloru w Brześciu.
2: W Brześciu zespół Dzieci Kuja, proszę Państwa, w 2027 roku, czyli w przyszłym roku, będzie obchodził 30-lecie swojej działalności. Gdzieś obok tworzył się też zespół folklorystyczny z Podstrzechy, także od bardzo dawna już kultywujemy ten folklor i naprawdę jest duże zainteresowanie. Mamy duże zainteresowanie i w zespole dziecięcym, i w zespole dorosłym, który powstał, można powiedzieć, rok temu. Myślę, że przez to, że ten folklor pokazujemy w takiej formie bardzo autentycznej, bardzo dbamy o jego czystość, on naprawdę jest piękny, ludziom się podoba i chętnie chcą w nim uczestniczyć.
1: Pani Agato, proszę nam jeszcze opowiedzieć, czy wprowadzacie Państwo jakieś innowacyjne projekty, które łączą nowoczesność z kulturą ludową?
2: Tak, mogę pochwalić się dwoma projektami. Pierwszy z nich to Kujawska Noc Świętojańska, Echo Tradycji w Słowie, realizowana w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Ten projekt realizowany przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej i był to projekt, który polegał na zrealizowaniu takiego widowiska w Gwarze Kujawskiej, Noc Świętojańska. To widowisko zaprezentowaliśmy w czerwcu nad Zgłowiączką, ale powstał z tego widowiska film, który będzie prezentowany na naszej stronie internetowej, więc jest to taka, można powiedzieć, innowacja. Oraz w ramach tego projektu nagramy 4 teledyski do tradycyjnych pieśni kujawskich, również zrobionych w nowoczesnych aranżacjach, więc będzie to taka właśnie nowoczesna forma prezentacji folkloru i te teledyski będą również zamieszczone na naszej stronie internetowej. A drugi projekt to współpraca przy projekcie ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Teatralnym Teatr Nasz. Projekt nazywał się Nasze Tradycje ku Kujawom i w ramach tego projektu powstała platforma edukacyjna internetowa, na której znajduje się mnóstwo rzeczy związanych z Kujawami, czyli zarówno o gwarze, gry, scenariusze dla nauczycieli, prowadzenia lekcji, filmiki instruktażowe, jak robić kwiaty z bibuły, jak pleść wieńce dożynkowe i również film zrealizowanego przez nas musicalu dotyczącego regionu Kujaw, zatytułowanego Tak to u nas jest i właśnie ten film to też taka nowoczesna forma ukazania tradycji kujawskich, które są cały czas kultywowane w Brześciu Kujawskim.
1: Niesamowite połączenie. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem była dziś pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka, dziękuję i do usłyszenia.
0: To jest temat na 101,4 FM. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Znów taniej na stacjach wrócił program CPN. Potem pogoda, będzie ostroju na wyprawy w góry. Czy nasi piłkarze wrócą do elity Ligi Narodów?
2: Daleka droga do tego.
1: No od wczoraj nieco łatwiejsza. Marcin Krzemiński. Wizyty na stacjach paliw, tankowanie i jeszcze nieco nieśmiałe uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
3: Ponad złotówka różnicy jest.
4: To jest dużo, tak?
3: Dużo jest różnica.
5: Chyba widzę różnicę.
6: Jest lżej.
7: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej.
1: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN będzie obowiązywał do końca roku. Maksymalne ceny znów ustala minister energii. W weekend i w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,73 zł, za 95 7,59, a za olej napędowy 7,88. Rosja zaatakowała rano kolejny most na Dnieprze w Kijowie. Tym razem północny. Ruch z lewego na prawy brzeg jest wstrzymany. Uszkodzone zostały nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów. Wczoraj rosyjskie drony uderzyły w most południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii metra ukraińskiej stolicy. Wybieracie się w Tatry? Uważajcie, bo mimo pięknej pogody wysoko w górach leży śnieg, może być ślisko i niebezpiecznie. A tam w wielu miejscach, jak mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego,
8: obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
1: Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień robi się coraz szybciej ciemno. 6-0 to nie wszystko. Nasi piłkarze wczoraj nie tylko wysoko pokonali Rumunów, ale wrócili do gry o powrót do elity Ligi Narodów, czyli Dywizji A. To także dzięki Bośniakom i Szwedom. W ich meczu padł remis 1-1.
9: No liczyłem właśnie, że Szwedzi się gdzieś potkną i kalkulując to, że wygramy wszystkie mecze do tego ostatniego spotkania, będzie mecz o pierwsze miejsce, ale tutaj wiadomo, daleka droga do tego.
1: Komentował Piotr Zieliński. Szwedzi nadal jednak zajmują pierwsze miejsce w grupie, trzeci są Polacy, oczko wyżej Bośniacy, z którymi biało-czerwoni zagrają w poniedziałek na wyjeździe. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela niehandlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
10: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej chmur na północy i zachodzie, na północy lokalnie możliwe też słabe opady deszczu. Maksymalnie 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20 na Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce, 22 w Małopolsce i na Podkarpaciu, 23 na Górnym Śląsku.
10: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie w radiowym studiu. Ze mną Paulina Szejgicka, kosmetolog, Probity Klinik. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Paulina, lato się skończyło, wszystko wraz z nim, że tak powiem, zaczyna przybierać takie brzydkie barwy, niebo szare. Nasza cera też szarzeje. Po letniej opaleniźnie już niewiele zostało, no i pokazują się przeróżne mankamenty. I dziś chciałabym powiedzieć, bo taką pierwszym takim problemem, który mi się nasuwa po takim ekspozycji na słońce, są przebarwienia. One wyglądają brzydko.
2: No niestety, często przychodzą panie i mówią, że Boże, ja się czuję, jakbym była brudna po prostu.
1: Tak.
2: No, nie? Więc przebarwienia faktycznie są naszym takim pierwszym objawem lata.
1: Minionego lata.
2: Tak, że dużo korzystałyśmy z tego słońca. Niekoniecznie pamiętałyśmy o fotoprotekcji, no bo tu też wtedy przebarwienia się łatwiej pojawiają. Natomiast na pocieszenie mogę powiedzieć, że tutaj faktycznie mamy rozwiązania, które nam pomagają wyciszyć przebarwienia, rozjaśnić, usunąć i zapomnieć. Mm-hmm. Chociaż to też jest tak, że to, co widzimy na skórze, to jest jedno, to, co się dzieje w środku, to jest drugie i tutaj na fotelu obgadujemy kompleksowo zarówno terapię na przebarwienia, czyli to, jak chcemy je usunąć. Najczęściej robimy je chociażby laserowo. Poprzez działanie laserowe my wyłuszczamy te przebarwienia. Też na pewno dużo zabiegów retinolowych, czyli nałożenie retinolu rozjaśnia, poprawia kondycję skóry też pod kątem wyprysków chociażby, bo wypryski, zaskórniki, nasze niedoskonałości, to jest też kolejna taka zmora.
1: To o tym na końcu chciałam powiedzieć.
2: Gdzieś tam się pojawia. I tutaj faktycznie retinol jest takim zabiegiem, który nam rozwiązuje wszystko po trochu. Natomiast to, co się dzieje w organizmie, no to też jest ważne i tak jakby trzeba obgadać ten temat na fotel.
1: Krótko mówiąc i podsumowując, przebarwienia nie będą takie straszne, są na nie sposoby w Probity Klinik. Takie właśnie sposoby macie.
2: Zdecydowanie, bez problemu sobie z nimi poradzimy.
1: Na przebarwienia jest rada, a co z popękanymi naczynkami, bo to jest kolejna zmora, która no, mocno szpeci naszą twarz.
2: No, naczynka niestety nie lubią słońca i po lecie niestety bardzo nam się tak jakby uwidaczniają. Najczęściej wykonujemy zabiegi laserowe i tak właściwie to nie najczęściej, a tak tylko ten zabieg działa na naczynia, no bo żaden krem, żaden kosmetyk nie jest w stanie tego naczynia nam zamknąć, które już jest widoczne. Natomiast zabieg laserowy, on widzi po prostu naczynie. On działa na chromofor pod tytułem oksyhemoglobina, czyli innymi słowy, widzi czerwony kolor i ten czerwony kolor usuwa. W trakcie zabiegu czujemy takie lekkie ciepło, jakby lekkie ukłucie skóry, natomiast po zabiegu widzimy od razu, że to naczynie nam się wchłonęło. Więc w praktyce wygląda to tak, że nawet po takim jednym zabiegu od 50 do 60% jesteśmy w stanie tych naczynek pozamykać, a też właśnie czasami przychodzi na przykład pani, która ma jedno naczynie, które denerwuje i cały czas je widzi, nie może zakryć pod makijażem, no i faktycznie po takim jednym zabiegu okazuje się, że problem został rozwiązany i żałuje, że tak długo czekała.
1: Czy to jest tak, że na przykład po tym zamknięciu gdzieś pojawia się jakiś strupek, jakiś ślad, czy...
2: Może się, jeżeli... Generalnie jest tak, że w przypadku, kiedy te naczynia są odpowiedniej wielkości, że tak powiem, to laser pochłania w 100% bez pozostawienia żadnej reszty i tak na dobrą sprawę na drugi dzień nie ma śladu. Natomiast w przypadku, kiedy mamy naczynie większe, no to laser pochłania do pewnego stopnia, inaczej mówiąc uszkadza, natomiast zostawia resztę, czyli naczynko nam może ściemnieć, zsinieć i to się musi nam wchłonąć w przeciągu tygodnia. Czasami pojawia się drobny pęcherzyk, bąbelek. Gdzieś tam wtedy nie możemy tego dotykać, ale to ustępuje samoistnie bez pozostawienia śladu.
1: Powiedziałyśmy o przebarwieniach, powiedziałyśmy o napękających naczynkach, no i jeszcze właśnie te niedoskonałości, czyli pojawiające się nie wiadomo skąd pryszcze, mimo że ten okres dojrzewania mamy już dawno za sobą. Ciśniemy, próbujemy dusić w domu nijak, tylko to się jeszcze bardziej, że tak powiem, rozsiewa po twarzy.
2: Przyczyną pogorszenia się stanu skóry bardzo często też jest właśnie to lato, czyli korzystamy ze słońca, bardziej się pocimy, używamy bardziej treściwych kosmetyków, czyli filtry, no bo filtry, one mają zadanie chronić naszą skórę, ale niestety konsystencją są takie dość ciężkie. I teraz nasza skóra też jest taką trochę obroną przed słońcem, czyli w momencie, kiedy jest duża ekspozycja, ona próbuje się zabezpieczyć, czyli pogrubia swoją warstwę. No i w takich przypadkach bardzo często później widzimy, że no latem jak słońce jest opalenizna, to nic się tam nie dzieje i wręcz byśmy powiedziały, że jest super, ale jak już nam ta opalenizna schodzi, no to wtedy się okazuje,
1: tak,
2: że
1: tu kropeczka, coś, tak.
2: No i wtedy właśnie pojawia się ten problem, kiedy jeszcze tym bardziej to sebum nam się zapycha. No i najczęściej zaczynamy od oczyszczania, czyli musimy tutaj odgruzować skórę, ściągnąć te wszystkie rogowe komórki na skórka, które nam czopują tą warstwę. No i najczęściej takie oczyszczanie wodorowe jest taką doraźną pomocą, że kładziemy się na fotel, a jak wstajemy, to już mówimy, o, jest czysto, czuję się wyczyszczona. Natomiast to, co dalej, zależy od skóry.
1: Powiedzieliśmy o tym, że skutecznie w ProBeauty Clinic pomagacie, jeśli mamy przebarwienia, naczynka rozszerzone i takie niedoskonałości gdzieś skóry, ale powiedz na koniec, jak ważne jest to, co robimy w gabinecie i to, co później, ale i wcześniej robimy w domu.
2: Z pewnością w rzeczywistości jest tak, że to, co robimy w gabinecie, to jest jedna część i to, co robimy w domu, no to jest również bardzo istotna kwestia i tutaj głównie chodzi o to, żeby właśnie zachować taką higienę życia, że w momencie, kiedy chcemy, żeby ta nasza skóra wyglądała na świeżą, zdrową, glow, jak oglądamy w Instagramie te wszystkie rolki, kiedy tamte influencerki mają takie aksamitne twarze, prawda? To nie jest tak, że one sobie zrobią jeden zabieg frakcyjny, jakiś laser albo jakieś tam nakuwanie, czary mary i już. Tu tak jakby składa się właśnie taka regularność, sukcesywność w dążeniu właśnie do osiągnięcia tego efektu i tutaj bardzo często jest tak, że panie do nas przychodzą i mówią, no bo ja bym chciała mieć taki efekt, że mogę chodzić bez makijażu. No i tutaj faktycznie my jesteśmy w stanie to osiągnąć, ale to nie jest tak, że my wykonujemy jeden zabieg i już jest magic, tak? Magia. Tylko po prostu musimy zaplanować taką terapię i to jest jak najbardziej do osiągnięcia. Dodatkowo jeszcze, jak mamy dobrze dobraną pielęgnację, w czym my też również pomagamy, podpowiadamy, co lepiej nakładać, czego lepiej unikać, jakich składników aktywnych, jakie są polecane, jakie raczej niekoniecznie, no to wtedy nabiera nasz zabieg mocy, prawda? No bo tak to jak zrobimy zabieg, ale pójdziemy do domu i nie zmyjemy makijażu, bądź też zmyjemy go mydłem, no to niestety czar pryśnie dość szybko, prawda? Natomiast jeżeli dołożymy jeszcze do tego picie wody, czyli tą higienę życia, o której tutaj wspominałam, w myśl zasady takiej longevity jako długowieczności, no to pijemy wodę, suplementacja, ograniczamy te wolne rodniki, które nam ten proces starzenia namnażają.
1: Czyli tak? Wszystkie używki, krótko mówiąc,
2: czyli
1: prawda?
2: Wszystkie używki, które gdzieś tam no, smakują, ale niekoniecznie dobrze wpływają. Natomiast no, chcemy ten proces starzenia hamować, żeby on wręcz nam zaczął raczkować, a nie galopować z upływem czasu. No to właśnie tą higienę życia gdzieś tam musimy trochę podkręcić. Również aktywnością fizyczną, no bo pamiętajmy też o tym, że nawet najlepsze zabiegi na świecie, pielęgnacja, suplementacja, ale w momencie, kiedy ten tryb siedzący życia jest na co dzień i nie mamy czasu, w cudzysłowie mówiąc, na to, żeby trochę się ruszyć, no to też nam brakuje chociażby endorfin, a to one też nam odpowiadają za dobre samopoczucie. A jak mamy dobre samopoczucie, to od razu na twarzy wyglądamy lepiej po prostu.
1: Czyli krótko mówiąc, ta współpraca między gabinetem, kosmetologiem, a tym, co robimy w domu, jak my same dbamy o to, żeby nam było lepiej i naszej skórze, jest niezbędna w celu osiągnięcia tego pełnego efektu.
2: No, zależy nam na takim holistycznym podejściu po prostu, że to nie jest tak, że chcemy zrobić zabieg, żeby na chwilę ta skóra była wygładzona, tylko my faktycznie chcemy, żeby cały organizm jako całość, żeby głowa miała dobre samopoczucie, skóra miała dobry wygląd i ogólnie, żebyśmy się czuli świetnie.
1: Dziękuję bardzo, Paulina Szejgicka, ProBeauty Clinic, była moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4.

0: Poranek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Klub Vectra to nie tylko sukcesy sportowe oraz co zrobić w sytuacji, kiedy wrak zajmuje miejsce parkingowe. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Lekkoatletyczny klub sportowy Vectra to nie tylko sukcesy sportowe. Klub wziął udział w konkursie Innowacje Sportowe Klub Pro 2026. Projekt złożony przez Vectrę nosi nazwę Next Level. Mówi Marian Nowakowski, dyrektor LKS Vectra Włocławek.
4: Był to konkurs pod nazwą Innowacje Sportowe. Ogłoszony

0: dotacji programu przeznaczono ponad 1,3 miliona złotych. W gronie laureatów znalazło się 17 klubów z całej Polski. Projekt Vectry zakładał m.in. wykorzystanie sztucznej inteligencji. Z uzyskanych pieniędzy zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt dla klubu. A już wkrótce na naszej antenie dłuższa rozmowa z Marianem Nowakowskim o aktualnej sytuacji klubu i planach na nowy sezon. Na włocławskich osiedlach nie brakuje samochodów, które od dawna nie są używane i zajmują miejsca parkingowe. Niektóre mają uszkodzone szyby, są rozbite lub w bardzo złym stanie. Po zgłoszeniach mieszkańców interweniuje w takich przypadkach Straż Miejska. W tym roku strażnicy otrzymali już około 400 zgłoszeń dotyczących pojazdów, które mogą być wrakami. Funkcjonariusze sprawdzają stan samochodu oraz to, czy rzeczywiście spełnia on przesłanki do usunięcia. Mówi Dariusz Rębiałkowski, rzecznik Straży Miejskiej we Włocławku.
1: Jeżeli chodzi o nasze miasto, w tym roku tego rodzaju zgłoszeń do dyżurnego Straży Miejskiej, mówię tylko o zgłoszeniach do dyżurnego, wpłynęło 42. Prawie ze wszystkich dzielnic Włocławka, jeśli dobrze pamiętam, chyba tylko z Zawiśla nie mieliśmy tego rodzaju zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie te zgłoszenia znajdują potwierdzenie po tym, gdy strażnicy jadą na miejsce i określają, czy jest podstawa do tego, żeby taki pojazd uznać za nieużywany i go odholować. Natomiast jeżeli chodzi o ten artykuł, o którym powiedziałem, artykuł 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym roku odholowaliśmy 13 pojazdów. W ubiegłym roku było tych pojazdów 9, czyli jest swego rodzaju progres. Jeszcze do końca roku jest trochę czasu, dlatego uważam, że prawdopodobnie będziemy dalej działać również w tym kierunku. Oczywiście liczymy też tutaj na zgłoszenia ze strony mieszkańców, którzy mogą zgłaszać się do dyżurnego Straży Miejskiej na alarmowy numer telefonu 986. No i zgłaszając oczywiście potrzebę zajęcia się konkretnym pojazdem, który może być uznany za pojazd nieużywany.
0: Nie każdy stary samochód stojący na parkingu może jednak zostać od razu usunięty. Strażnicy oceniają m.in. jego stan techniczny i wygląd. Jeżeli pojazd zostanie uznany za wrak, mogą podjąć działania zmierzające do jego usunięcia. Strażnicy przypominają, że mieszkańcy mogą zgłaszać takie przypadki. Dzięki temu zajmujące miejsce i od dawna nieużywane samochody mogą zostać sprawdzone i, jeśli spełniają określone warunki, usunięte z przestrzeni miejskiej.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka.
3: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Pani Agato, chciałabym porozmawiać, jakie działania są podejmowane w Brzeskim Centrum Kultury i Historii w Wahadle, promujące kulturę naszego regionu.
2: Ja śmiało mogę powiedzieć, że Brześć Kujawski kulturą tradycyjną, kulturą regionalną, folklorem stoi. Działania, jakie podejmujemy, no to przede wszystkim cztery zespoły folklorystyczne działające w Brześciu Kujawskim z ogromną tradycją. Mamy grupę folklorystyczną Dzieci Kujaw, dzieciaczków w wieku od 5 do 8 lat. Mamy grupę młodzieżową, która prezentuje już bardziej zaawansowane tańce kujawskie, a także w zeszłym roku powstałą grupę dorosłych, zespół pieśni i tańca Brześcioki, no i śpiewający zespół seniorski, zespół spod strzechy. Są to grupy, które spotykają się regularnie, które kultywują tradycyjny folklor kujawski, zarówno w gwarze, zarówno w stroju. Dbamy o to, aby strój regionalny był autentyczny, żeby był pięknie skompletowany, żeby był jak najbardziej tradycyjny, zgodny z przekazami etnograficznymi. Również muzyka, również tańce. Mamy wspaniałego choreografa Macieja Mielczarskiego, który pięknie uczy zarówno młodzież, jak i dorosłych tańców kujawskich. Więc tańczymy, pokazujemy, śpiewamy, posługujemy się gwarą kujawską, a również pielęgnujemy tą kulturę ludową w strojach ludowych, które staramy się nosić, gdy tylko nadal zdarzy się ku temu okazja. Takim działaniem na pewno jest też działanie na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Duża część tej wystawy poświęcona jest etnografii w taki bardzo przystępny, tak jak zresztą cała wystawa, bardzo przystępny, interaktywny sposób pokazywana. Jest część dotycząca kuchni kujawskiej, jest część dotycząca stroju kujawskiego, piękne opowieści o zwyczajach kujawskich, które udało się nagrać zespołowi spod strzech w parku etnograficznym w Kłupce i również one są do obejrzenia i do odsłuchania. Są również quizy z gwary kujawskiej, też zrobione w sposób interaktywny, czyli ta część dotycząca właśnie regionu naszego Kujaw również znajduje się na naszej wystawie multimedialnej Wahadło Czasu. Myślę, że taką dużą promocją Kujaw i dużą promocją folkloru kujawskiego i regionu jest organizowany w Brześciu Kujawskim przez Brzeskie Centrum Kultury i Historii Wahadło już od 15 lat festiwal folklorystyczny imienia Tadeusza Zielińskiego. Tu warto wspomnieć patrona tego festiwalu, bo tak naprawdę umiłowanie do folkloru Kujaw zawdzięczamy właśnie Tadziowi Zielińskiemu, który bardzo kochał folklor kujawski i on nas uczył tego folkloru, dlatego jego imienia jest festiwal. Festiwal z roku na rok się rozrasta, przyjeżdża coraz więcej zespołów, mamy profesjonalne jury, które również dba o to, aby prezentowany program był zgodny z regionem, zwraca uwagę na strój, zwraca uwagę na dobór muzyki, na gwarę, czy również kapelę, która przygrywa zespołom pokazującym swoje programy artystyczne. Oczywiście w przyszłym roku już kolejna edycja tego festiwalu, także to też bardzo duża promocja regionalizmu i takim myślę, że też ostatnim działaniem, które podjęliśmy dzięki współpracy z Muzeum imienia Jana Kacprowicza w Inowrocławiu, jest to odbywający się co 2 lata u nas, będzie w przyszłym roku 3. edycja organizowana przez nas, a w Inowrocławiu od wielu, wielu lat już jest organizowany konkurs dla rękodzielników pochodzących z Kujaw. Rękodzielników, którzy właśnie konkurują w różnych dziedzinach, bo jest i haft kujawski, i koronka, i malarstwo, i nawet poezja kujawska, czy wzornictwo, czy zabawki drewniane. Także przepiękne kowalstwo artystyczne, także przepiękne prace wpływają i też profesjonalne jury, etnografowie, też współpracujemy właśnie z Muzeum Etnograficznym we Włocławku, oceniają te prace i co 2 lata właśnie wystawa kończąca, już podsumowuje ten piękny, piękny konkurs zatytułowany Moja Droga Kujawskie Dziedzictwo. Jury, etnografowie, też współpracujemy właśnie z Muzeum Etnograficznym we Włocławku, oceniają te prace i co 2 lata właśnie wystawa kończąca, już podsumowująca ten piękny, piękny konkurs zatytułowany Moja Droga Kujawskie Dziedzictwo. Wystawa pokonkursowa jest właśnie prezentowana w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Też właśnie w ramach festiwalu folklorystycznego jest otwarcie tej wystawy i wręczenie nagród. Także to są takie działania, które robimy systematycznie na co dzień, także myślę, że Brześć Kujawski bardzo mocno kojarzy się z folklorem. Dzieci Kujaw to już taka też rozpoznawalna marka. Tańczymy, śpiewamy i Kujawy promujemy szerzej, w szerszym regionie.
1: Kontynuując rozmowę Pani Agato, chciałabym, aby opowiedziała nam Pani, od ilu lat działacie i jakie jest zainteresowanie działalnością właśnie tutaj tego folkloru w Brześciu.
2: W Brześciu zespół Dzieci Kujaw, proszę Państwa, w 2027 roku, czyli w przyszłym roku, będzie obchodził 30-lecie swojej działalności. Gdzieś obok tworzył się też zespół folklorystyczny z Podstrzechy, także od bardzo dawna już kultywujemy ten folklor i naprawdę jest duże zainteresowanie. Mamy duże zainteresowanie i w zespole dziecięcym, i w zespole dorosłym, który powstał, można powiedzieć, rok temu. Myślę, że przez to, że ten folklor pokazujemy w takiej formie bardzo autentycznej, bardzo dbamy o jego czystość, on naprawdę jest piękny, ludziom się podoba i chętnie chcą w nim uczestniczyć.
1: Pani Agato, proszę nam jeszcze opowiedzieć, czy wprowadzacie Państwo jakieś innowacyjne projekty, które łączą nowoczesność z kulturą ludową?
2: Tak, mogę pochwalić się dwoma projektami. Pierwszy z nich to Kujawska Noc Świętojańska, Echo Tradycji w Słowie, realizowana w ramach programu Polszczyzna – Bogactwo Różnorodności. Ten projekt realizowany przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. I był to projekt, który polegał na zrealizowaniu takiego widowiska w Gwarze Kujawskiej, Noc Świętojańska. To widowisko zaprezentowaliśmy w czerwcu nad Zgłowiączką, ale powstał z tego widowiska film, który będzie prezentowany na naszej stronie internetowej, więc jest to taka, można powiedzieć, innowacja. Oraz w ramach tego projektu nagramy 4 teledyski do tradycyjnych pieśni kujawskich, również zrobionych w nowoczesnych aranżacjach, więc będzie to taka właśnie nowoczesna forma prezentacji folkloru i te teledyski będą również zamieszczone na naszej stronie internetowej.

0: Kwiatkowej, a drugi projekt to współpraca ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Teatralnym Teatr Nasz. Projekt nazywał się Nasze Tradycje ku Kujawą i w ramach tego projektu powstała platforma edukacyjna internetowa, na której znajduje się mnóstwo rzeczy związanych z Kujawami, czyli zarówno ogwarze, gry, scenariusze dla nauczycieli prowadzenia lekcji, filmiki instruktażowe, jak robić kwiaty z bibuły, jak pleść wieńce dożynkowe i również film zrealizowanego przez nas musicalu dotyczącego regionu Kujaw, zatytułowanego Tak to u nas jest, i właśnie ten film to też taka nowoczesna forma ukazania tradycji kujawskich, które są cały czas kultywowane w Brześciu Kujawskim.
1: Niesamowite połączenie. Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem była dziś pani Agata Kubajka, dyrektor Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. A to była kolejna audycja programu Kultura na Fali. Sylwia Szarecka. Dziękuję i do usłyszenia.
2: To jest temat na 101,4 FM. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Resort obrony przygotowuje ustawę przedwojenną. Niemcy obchodzą po raz 36 dzień jedności. Najpierw jednak prezydent do premiera.
2: Zostaw Polki i Polaków.
1: A w tle paliwa. Marcin Krzemiński.
3: Nie da się nie widzieć.
1: Mówią kierowcy o cenach na stacjach paliw.
3: Jak mam płacić 9,5, a 7,5, no to różnica jest duża, prawda? Zobaczymy, jak będzie.
1: Od dziś do końca roku będzie znów obowiązywał program ceny paliw niżej. Ceny maksymalne paliw będzie ustalał minister energii. I tak do poniedziałku za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Obniżki są możliwe, bo prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Wczoraj Karol Nawrocki tłumaczył na spotkaniu z mieszkańcami Stargardu, że zrobił to, bo nie zgadza się na branie Polaków na zakładników w wojnie, jaką rząd toczy z prezydentem. Jednocześnie prezydent zwrócił się do premiera Tuska.
2: Zostaw pan Polki i Polaków. Bierz pan ten kij bejsbolowy, którego ja nie potrzebuję, żeby się bronić, i atakuj mnie. A zostaw Polki i Polaków.
1: Przypomnę, że prezydent choć podpisał rządową ustawę, to skierował ją też do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Po śmiertelnym wypadku w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana jest Krajowa 11. Zderzyły się tam osobówka z samochodem ciężarowym. Zginął kierowca tego pierwszego pojazdu. Wprowadzono objazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
4: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
1: Minister obrony wyjaśniał, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku. Kraje związkowe dawnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej oficjalnie weszły w skład Republiki Federalnej Niemiec.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim przez 21 na Mazowszu do 23 na Górnym Śląsku. Takie dziś maksymalne temperatury, najwięcej chmur na północy i zachodzie, poza tym dużo słońca, no ale na północy może lokalnie pokropić się deszcz.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaremierski, a dziś moim gościem jest artysta, muzyk z naszego lokalnego podwórka, Mikołaj Cieślak, znany również jako Loko. Witam Cię.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: To zacznijmy może od samego początku. Jak to wszystko się zaczęło? Skąd w Twoim życiu pojawiła się muzyka?
2: Muzyka w moim życiu tak naprawdę była od samego gdzieś tam początku, już jako dziecko po prostu odpalałem sobie jakieś kanały muzyczne, jeszcze wtedy Viva, MTV, For Fun Music, no i brałem sobie kredki, jakieś tam kartki i słuchałem sobie muzyki tam rysujący i kolorujący. No i w wieku, jak miałem 9 lat, bo do tej pory to były takie typowo radiowe utwory, jak pop elektroniczny, to w wieku 9 lat wujek mi pokazał pierwsze rapowe numery, pokazał mi Kanye'ego Westa, Tupaka, całą śmietankę gwiazd z West Coast, ze Stanów, z Los Angeles i od razu wiedziałem, że to jest to. Bardzo mnie to zajawiło, zawsze tego słuchałem tak naprawdę od tamtego momentu, no i zawsze w głowie gdzieś tam z tyłu miałem to, że chciałbym sam w przyszłości zacząć tworzyć. No i wyszło dużym skrócie tak, że aktualnie znajdujemy się w studio, mogę tworzyć muzykę, więc gdzieś tam muzyka tak naprawdę całe życie mi towarzyszy, głównie ten rap, hip-hop, aczkolwiek nie zamykam się na pozostałe gatunki muzyczne.
1: No to nie omieszkam zapytać Cię teraz o pseudonim. Skąd właściwie wziął się Loko i co to oznacza?
2: Tak naprawdę ten pseudonim wziął się dosyć spontanicznie, bo musiałem go sobie wymyśleć przed koncertem w 23 roku. Grałem na Wośpie w Koperniku i musiałem na szybko sobie wymyśleć jakiś pseudonim, więc wpadłem na Loko. Nie ma za tą ksywką jakiejś większej, głębszej historii. Aczkolwiek czemu Loko? Dlatego, że Loko po hiszpańsku oznacza szalony. Ja delikatnie to spolszczyłem, zamieniając C na K. No i gdzieś tam Loko, bo no ja osobiście też jestem dosyć zwariowaną osobą i ma to też pewne przełożenie również w mojej muzyce. Także mniej więcej tak to wyglądało.
1: Powiedzmy teraz trochę więcej o Twojej twórczości. Skąd bierzesz inspirację do tworzenia swoich utworów? I powiedzmy też nieco więcej o ostatniej premierze, która miała miejsce 5 miesięcy temu.
2: Jeżeli chodzi o inspirację, inspiruję się tak naprawdę czym tylko mogę, jeżeli chodzi o muzykę. Słucham, tak, no dużo tego rapu, hip-hopu, głównie ze Stanów, o czym rozmawialiśmy, ale też gdzieś tam inne gatunki muzyczne. Jestem zajawiony muzyką elektroniczną, głównie Skrillex, czy też inni producenci pokroju Eliminate, Virtual Riot też mnie fascynują. I co by nie było z muzyki elektronicznej, też można przełożyć troszeczkę rozwiązań do trapu. Oraz pop, tak samo w postaci chociażby Dua Lipy. A jeżeli chodzi o stricte inspiracje rapowe, no to przede wszystkim Kanye West, który był takim pierwszym raperem, którego zacząłem gdzieś tam słuchać za dzieciaka, inspiruje się bardzo melodycznymi twórcami, takimi jak Drake, Don Toliver i Travis Scott. I mniej więcej chodzi o to, żeby nie kopiować gdzieś tam muzyki, czyjś linii melodycznych, tego typu kwestii, tylko robić takie świadome inspiracje i przekładać to na własną muzykę. Więc staram się tak naprawdę słuchać trochę wszystkiego tak naprawdę i gdzieś tam wyciągając te najlepsze rzeczy z tych rzeczy, które słucham, tak dosyć skomplikowanie mówiąc. A jeżeli chodzi o utwór Presja, tak, jest to numer, który miał swoją premierę już jakiś czas temu. Odbiór generalnie wygląda dobrze, nie mówię tutaj stricte o wyświetleniach, lecz o samym takim feedbacku od ludzi. Jest to numer emocjonalny troszkę, jak sama nazwa mówi, presja, tak jakby chciałem wyrzucić z siebie to, że poprzedni rok był dosyć taki ciężki, dużo różnych obowiązków, dużo rzeczy na głowie do zrobienia gdzieś tam, podołanie temu wszystkiego i po prostu tak jak należy, emocja została przekazana w sposób muzyczny. A jakie ku temu były inspiracje? Na pewno inspiracją była melodyka Travisa Scotta. Mam tutaj bardziej na myśli album Utopia, który jest bardziej takim albumem ciemniejszym, takim albumem troszeczkę psychodelicznym. Presja nie jest psychodeliczna, ale bardziej chodzi o takie stricte melodyzowanie i wydaje mi się, że to była taka największa inspiracja do stworzenia tego utworu.
1: Powiedzmy teraz o Twojej rodzinie, bliskich osobach, przyjaciołach. Wspierają Cię w tym, co robisz? Pomagają? I przede wszystkim, jak reagują na Twoją muzykę?
2: Jeżeli chodzi o wsparcie, zawsze gdzieś tam swoją muzykę pokazuję bliskim osobom, czyli właśnie rodzinie i najbliższym znajomym. Staram się nie pokazywać tej muzyki jakoś tak szeroko, tylko faktycznie temu zaufanemu gronu i takie rzeczy, z których faktycznie gdzieś tam jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o samą pracę nad muzyką, tak naprawdę cały czas tworzę i mam dużo rzeczy po prostu w szufladzie numerów, ale też nie chcę, żeby to była ilość nad jakością. Właśnie bardziej chciałbym postawić na jakość i stąd wynikają takie różne dłuższe przerwy, czy tego typu rzeczy. I osoby, którym pokazuję swoją muzykę, myślę, że są wobec mnie szczere. Zawsze mówią, co jest dobrze, co jest źle, jak to brzmi, jaki jest tego odbiór, aczkolwiek wiadomo, gdzieś tam muzyka jest... Ja tworzę muzykę, staram się tworzyć różnorodną trochę, czyli właśnie z jednej strony będzie taka a la presja, bardziej nostalgiczna, emocjonalna, z drugiej strony mam ochotę nagrać coś mocniejszego, trapowego, z trzeciej strony mam ochotę nagranie jakiegoś letniaczka przysłowiowego, więc to też zależy komu co pokazuje, bo też każdy ma trochę inne gusta, więc staram się konfrontować z różnymi gdzieś tam opiniami z tego mojego środowiska. Wydaje mi się, że są wobec mnie szczerzy, aczkolwiek jeżeli chodzi o pomoc przy tworzeniu, no to tutaj tak jakby nie korzystam z żadnej, mianowicie takiej, że po prostu jeżeli ja tworzę, samemu przychodzę na studio, samemu szukam powiedzmy bitów i po prostu sam biję się ze swoimi myślami, mówiąc tak kolokwialnie. Chodzi po prostu o to, że muszę posiedzieć samemu, żeby samemu stworzyć coś, na co sam wpadnę, samemu przekazać to, co mam w głowie, skupić się na tym procesie twórczym i dopiero jak już mam coś, dopiero mogę z tym wyjść do kogoś, żeby to pokazać.
1: A jak udaje ci się łączyć ten świat muzyczny, wiesz, twoją twórczość z życiem prywatnym? Jak to robisz i czy jest jakiś duży problem z tym?
2: Wygląda to w ten sposób, że mam 24 lata, więc wydaje mi się, że jeszcze mam trochę wystarczająco tej energii, żeby móc jakoś tak to wszystko łączyć. Jestem osobą pracującą, tak? Pracuję na etacie, samemu mieszkam, wynajmuję mieszkanie sobie, więc tak, no, czas poświęcam na pracę, żeby po prostu się utrzymać jak każdy normalny człowiek. No a oprócz tego czas spędzany w studio i pracowanie, do tego dochodzą, wiadomo, spotkania ze znajomymi, spotkania z rodziną, to też jest bardzo ważne. Nie można też cały czas siedzieć i tworzyć muzyki, też trzeba dać sobie przestrzeń na chwilę ochłonięcia, na poszukanie nowych inspiracji, posłuchanie muzyki, obycie się z tym, więc wygląda to w ten sposób, że wiadomo, czasu zawsze brakuje. Zawsze gdzieś tam ta doba ucieka, nie zawsze wszystko da się zrobić na czas, czy po prostu brakuje tego czasu na różne czynności, osoby, no i tak to niestety wygląda, ale też jestem świadomy tego, że nie da się wszystkich zadowolić, więc staram się gdzieś tam wypośrodkowywać swój czas i powiedzmy jeden dzień poświęcę na zrobienie tych i tych czynności, spotkanie się z tym i tym i tym, a tego dnia poświęcę swój czas na pracę w studio i tak trochę prześmiewczo mówiąc, w normalnej pracy na etacie tak naprawdę bardziej odpoczywam od tego swojego codziennego lifestyle'u i tego zabiegania.
1: Przejdźmy teraz do tematu muzyki w szerszym spektrum. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że chciałbym poznać twoją opinię na temat muzyki obecnych czasów, czyli to, że ta branża się rozwija, mamy teraz przecież AI, które na pewno pomaga, ale też no niestety szkodzi branży. Według wielu ludzi, twórców, muzykę teraz robi się prościej i łatwiej jest zostać artystą muzycznym. Tutaj warto dać to w cudzysłów. Niektórzy nawet mówią właśnie, że za prosto, przez co do branży wchodzą ludzie, którzy nie do końca czują ten vibe, bo robi wszystko za nich technologia, a że tak powiem kolokwialnie, kasa się zgadza. Co sądzisz o AI i czy sam korzystasz z niego?
2: Ja osobiście z AI w ogóle nie korzystam. Nieraz się wspomagam czatem GPT, chociażby do tego, żeby poprawnie ustawić autotune, tego typu rzeczy. Aczkolwiek co uważam o AI? Uważam, że AI jest i będzie. Taka jest niestety prawda, aczkolwiek kompletnie nie popieram tego, żeby całych karier opierać na twórczości AI. Powstaje tak naprawdę coraz więcej gdzieś tam restrykcji dotyczących korzystania z tego i monetyzowania tak naprawdę. AI tak naprawdę nigdy nie zastąpi człowieka. I wydaje mi się, że jest to widoczne, chociażby po liczbach, zainteresowaniu, jakie to generuje po odbiorze. Tak naprawdę hitów AI jest niewiele. Są duże hity AI, ale jest ich niewiele. Dziś to nam się przedostaje do takiego życia codziennego, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, ale nigdy nie zastąpi to stricte artystów. O to bym się nie martwił. Na ten moment ja bynajmniej potrafię ocenić, co jest AI, co nie. Nie wiadomo, jak to się rozwinie, tak? Na ten moment te dźwięki są tak delikatnie plastikowe, że można to odróżnić. Nie wiadomo, jak to się rozwinie, ale artystów nie zastąpi to nigdy, ponieważ samo AI jest tylko muzyką, a słuchacze mają to do siebie, że też się lubią tak jakby przywiązywać do różnych kreacji gdzieś tam, wykonów, wypowiedzi artystów, tak jakby nie samą muzyką żyją odbiorcy, ale też tym, tym wszystkim, co jest dookoła. No i żeby AI nas, żywych artystów, wybiło, musiałoby się w jakiś sposób tak naprawdę zmaterializować, co jest moim zdaniem raczej ciężkie do wykonania. Więc jeżeli chodzi o to, czy AI nas wygryzie, kompletnie bym się o to nie martwił. Trzeba po prostu się skupić na tworzeniu muzyki i w ten sposób. A jeżeli chodzi o ilość twórców, no tak, zgadza się, to wszystko się rozwinęło. Muzykę tak naprawdę można w dowolnym momencie zacząć tworzyć, aczkolwiek tak to wygląda. Jeżeli jest coś łatwiej dostępne, łatwa jest tego dostępność i obsługa, automatycznie będzie się zwiększała liczba osób, które będą chętne to robić, się tym zajmować. Także to nie tylko dotyczy muzyki, to już pomijając od kwestii AI, tak samo w sporcie, ilu jest zawodników, tak, sukces osiąga procent gdzieś tam, więc myślę, że każde czasy miały swoje gdzieś tam plusy i minusy. Kiedyś nie było tak internetu, tego wszystkiego, więc ciężej było się wybić, ale jednocześnie była mniejsza konkurencja w tym rynku mniejszych twórców. No teraz jest łatwiejsza dostępność, większa konkurencja, więc wszystkie czasy się rządzą swoimi prawami, moim zdaniem. Jak ktoś chce tworzyć muzykę, niech sobie tworzy. Nie mam nic do tego, nie ma problemu. Aczkolwiek, no, tworząc muzykę, myślę, że też powinno się gdzieś tam mieć z tyłu głowy takie krytyczne myślenie i próbować ją robić dobrze, bo stworzenie piosenki nie jest, wiadomo, tak o, stworzenie piosenki nie jest czymś nie wiadomo jak ciężkim, ale sztuką jest ją stworzyć tak, żeby ona faktycznie dobrze brzmiała i trzeba mieć to ucho, ale też doświadczenie, więc jeżeli ktoś tworzy muzykę, kibicuję, żeby to szło w kierunku tak jakby profesjonalizacji tego.
1: Wcześniej wspomniałeś o takich artystach jak Skrillex, jak Virtual Riot. No to jest dość odmienna muzyka, aniżeli to, co robisz sam, więc muszę zadać to pytanie. Czy próbowałeś może iść też w tym kierunku? Wiesz, stworzyć swój dubstep, drumstep, jakieś takie cięższe brzmienie?
2: Jeżeli chodzi o twórczość, tworzenie tego gatunku, to kompletnie nie. Tak jakby, przyznam szczerze, że produkowanie bitów jest jeszcze cięższe od samego pisania i nawijania, czy też śpiewania. No i tak jak powiedzieliśmy zresztą przed chwilą, gdzieś tam mi tego czasu ucieka. W życiu trochę brakuje tego wszystkiego na te wszystkie rzeczy, które chciałbym robić, więc moim zdaniem nie ma sensu się rozdwajać i próbować być we wszystkim dobry, tylko skupić się na tej jednej kwestii. I lubię jako słuchacz bardzo słuchać, tak, słuchać tej muzyki, aczkolwiek tak, żeby ją samemu tworzyć, raczej nie czuję do tego pociągu, wolę się skupić właśnie na samym nawijaniu, rapowaniu, śpiewie, pisaniu tekstów, raczej to jest taki mój konik, co chciałbym tworzyć.
1: To pytanie zawsze znienacka zaskakuje naszych gości, ale zadać je muszę. Jakie jest twoje muzyczne marzenie?
2: Największe marzenie muzyczne, wiadomo, diamentowa płyta. Także...
1: Trzeba wysoko mierzyć, prawda?
2: Trzeba wysoko mierzyć, tak jest. Aczkolwiek wszystko małymi krokami powoli. Uważam, że nie ma gdzieś tam ram, jeżeli chodzi o wiek, w którym się powinno osiągać sukcesy. Przykładowo taki Kanye West się wybił w wieku 27 lat, więc nie można ograniczać swojego myślenia, bo jeżeli samemu sobie człowiek ogranicza myślenie, no to nie może tak jakby więcej co do siebie oczekiwać. Ja uważam, że trzeba wykorzystywać czas na naukę i na ulepszanie siebie, pracowanie nad swoim fachem i dopiero prezentować jakościowe efekty. To jest moja opinia. No i co do marzeń, wiadomo, poza samą płytą, no to po prostu aktywne tworzenie muzyki, żeby gdzieś tam ta zajawka zamieniła się w główne źródło dochodu, no i życie po prostu, życie z muzyki, a nie tylko i wyłącznie życie muzyką.
1: Zapytam cię teraz o twoje muzyczne plany na przyszłość i kiedy możemy spodziewać się kolejnej premiery?
2: Nie chcę tutaj obiecywać zbytnio żadnych konkretnych dat, ani zbyt wiele deklarować. Wiadomo, gdzieś tam w życiu prywatnym dużo się dzieje, też miałem na głowie przeprowadzkę. Takie kwestie jak wydanie piosenki, no są kosztowne, tak będąc w zupełności szczerym. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeszcze w tym roku otrzymacie ode mnie nowy singiel trapowy. Jeżeli nie, usłyszymy się w przyszłym roku, aczkolwiek nie mogę się doczekać, aż wydam w końcu utwór i możecie się ode mnie spodziewać dużo zaskoczeń, dużo nowości, gdzieś tam różnych styli muzycznych. Nie chciałbym się zamykać w jednym gatunku, także na jesieni możecie się spodziewać troszkę cięższych brzmień, troszeczkę emocjonalniejszych, na lato luźniejszych, troszkę bardziej pod nóżkę, kolokwialnie mówiąc imprezowych, letnich, także mniej więcej tak to widzę. A plan jest taki, żeby muzykę tworzyć cały czas nad nią pracować, cały czas się w tym rozwijać i tego sobie życzę.
1: To na koniec jeszcze zapytam cię o to, jakie rady miałbyś dla innych lokalnych twórców, tych mniejszych muzyków, którzy próbują działać w branży, często spotykają się z hejtem i zniechęcają się. A nuż nie wiadomo, kariera może wypalić. Więc jakie rady miałbyś dla tych osób, które chcą, mogą, lubią, mają pasję, zajawkę i zalążek umiejętności, ale zwyczajnie się boją?
2: Tym osobom, no inaczej. hejt zawsze jest, jeżeli cokolwiek się tworzy w internecie i to już nie tylko muzykę, tak? Zawsze hejt w internecie jest, więc jeżeli chce się być twórcą, no niestety siłą rzeczy trzeba zakasać pasa, no i stawiać po prostu temu czoła, no bo no trzeba umieć sobie z tym radzić po prostu, jeżeli jest jakiś hejt. Konstruktywną krytykę trzeba brać bardzo do siebie i to rozważać, jeżeli szczególnie ci to mówią osoby, które chcą dla ciebie dobrze, a hejt trzeba po prostu kompletnie ignorować, bo on nic nie da, on zawsze będzie, trzeba z tym się po prostu pogodzić. A jeżeli chodzi o kwestie takie stricte techniczne, ja jak zaczynałem z muzyką, moje pierwsze utwory, no nie były jakościowe, ładnie mówiąc. Także po prostu pracowałem dalej nad tym, żeby to wszystko lepiej brzmiało i to samo bym poradził młodym twórcom, że gdzieś tam cały czas starać się tworzyć konsekwentnie, próbować, nie zamykać gdzieś tam się na poszczególne kwestie, tylko wręcz przeciwnie, mieć otwartą głowę, bo to prowadzi do rozwoju, więc trzeba z pokorą po prostu brać krytykę taką faktycznie konstruktywną od ludzi, ją brać pod uwagę oraz cały czas szlifować po prostu swój fach. Także to bym radził i nie ma tak naprawdę innego rozwiązania, bo tak jak było to powiedzenie, trening czyni mistrza i zrobienie muzyki jest tak naprawdę podobnie jak z treningiem na siłowni. Dwa treningi, no nie zrobią z nas mięśniaka, kolokwialnie mówiąc, ale jeżeli to będzie cały czas konsekwentnie kontynuowane prace nad tym, no siłą rzeczy musi coś z tego być, musi to brzmieć lepiej. Także słuchać opinii ludzi, którzy dobrze radzą, mieć obiektywne spojrzenie na to, co się robi i cały czas tworzyć. I to jest ma sugestia.
1: To na koniec, gdzie można cię posłuchać?
2: Możecie mnie znaleźć na YouTubie oraz na każdym serwisie streamingowym, z którego korzystacie. Mój pseudonim to jest Loco. Na ten moment możecie ode mnie odsłuchać utworów Tancerz bądź Presja. Jeżeli poszukacie, też znajduje się gościnnie na dwóch numerach u Kabano, także możecie sobie to sprawdzić. Nowości, miejmy nadzieję, wkrótce i zapraszam do słuchania. Mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu moja muzyka.
1: A dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo serdecznie i wszystkim miłego dnia życzę.
1: Ja tylko przypomnę, że moim gościem był dziś Mikołaj Cieślak, znany również jako Loco, lokalny twórca muzyczny z naszego podwórka. Dzięki i do usłyszenia. Wokół nas.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Międzyosiedlowy basen miejski zamknięty do odwołania. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy w Lubaniu. Oraz MOPR wspiera mieszkańców w dostępie do opieki długoterminowej. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku poinformował o zamknięciu międzyosiedlowego basenu miejskiego do odwołania. Powodem jest zanieczyszczenie wody bakteriami. O ponownym otwarciu obiektu poinformujemy po opublikowaniu kolejnych komunikatów. Kiedyś szkoła, dziś dzienny dom pomocy. Placówka oświatowa w Zosinie w gminie Lubanie kilka lat temu przestała pełnić swoją pierwotną funkcję z powodu zmian demograficznych, które dotykają cały kraj. Dzieci rodzi się zdecydowanie mniej, a co za tym idzie, społeczeństwo się starzeje. Wychodząc naprzeciw tym zmianom, pusty budynek szkoły w Zosinie został przystosowany do potrzeb seniorów. Mówi Larysa Krzyżańska, wójt gminy Lubanie.
3: Projekt, który dzisiaj finalizujemy i doszliśmy do końca już tego projektu, realizacji tego projektu, to jest oczywiście powstanie dziennego domu pomocy dla seniorów. Tutaj w miejscu w Zosinie wcześniej była szkoła podstawowa. Ze względu na ciągle zmniejszającą się liczbę uczniów, niestety musieliśmy bardzo trudną decyzję podjąć o zamknięciu tej szkoły, ale z myślą taką, że w tym miejscu powstanie kolejne miejsce tętniące życiem, a tym razem dla seniorów, które będzie łączyło pokolenia, ale też integrowało społeczność. Cały projekt wynosi 9,5 miliona złotych. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych poprzez Urząd Marszałkowski. Jest to kwota 7,70 mln złotych. Natomiast pozostałe środki to jest wkład własny gminy. Wyremontowaliśmy dawny budynek szkoły podstawowej za kwotę 4,6 mln złotych.
2: Do tej pory w gminie Lubanie nie było miejsca dedykowanego seniorom. Nie trzeba było budować od zera, a jedynie wyremontować istniejący budynek. W Lawendowym Dworku, bo tak nazywa się dzienny dom pomocy w Zosinie, jest miejsce dla 20 osób. Są to nie tylko seniorzy, ale również osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Mówi Aneta Jędrzejewska, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Miejsce, które powstało w gminie Lubanie, to nie tylko dzienny dom pobytu dla seniorów, ale to szeroko rozumiana pomoc społeczna, bo chciałabym przypomnieć, że kiedy od kilku lat już Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że polityka społeczna przybierze inną formę, że poznikają z naszej mapy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej, że przekształcą one się w centra usług społecznych, to Zarząd Województwa, planując tą perspektywę, w której jesteśmy, zaplanował środki na tworzenie właśnie centrów usług społecznych, czyli szeroko rozumianej pomocy społecznej.
2: Mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski.
5: Piękna inicjatywa służąca naszym seniorom. Chyba lepszego dnia na otwarcie tego obiektu w gminie Lubanie nie można było sobie wyobrazić, bo przy okazji Międzynarodowego Dnia Seniora my w powiecie świętowaliśmy Wigilię tego dnia, czyli wczoraj. Ogromne gratulacje dla władz gminy za realizację tego przedsięwzięcia bardzo potrzebnego społecznie.
2: Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Dzienny Dom Pomocy w Zosinie został uroczyście otwarty. Seniorzy zyskali nowe, komfortowe miejsce, w którym mogą spędzać czas pod okiem wykwalifikowanego personelu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku pełni funkcję koordynatora do spraw opieki długoterminowej. Jego zadaniem jest pomoc mieszkańcom w znalezieniu odpowiednich usług i świadczeń dla osób, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu lub realizacji zaleceń terapeutycznych. Mieszkańcy mogą skorzystać m.in. z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usług sąsiedzkich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pobytu w domu pomocy społecznej.
0: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie, a ze mną w studiu Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry.
1: Pani dyrektor, z tego co wiem, pojawiły się dodatkowe środki na aktywizację osób bezrobotnych. Duży znak zapytania przy tym był, ale tak jak pani obiecała, nie odpuściła pani. One są, proszę powiedzieć, co dzięki temu będą mieli pracodawcy i osoby poszukujące pracy we Włocławku.
2: Z dodatkowych środków rezerwy już organizowaliśmy nabory na staże i kilkadziesiąt osób miało szansę rozpocząć staż i właśnie te staże trwają. Natomiast w wyniku podsumowań budżetowych okazuje się, że jeszcze możemy przeznaczyć środki na dotacje na działalność gospodarczą i to jest świetna wiadomość dla tych, którzy myślą o swoim biznesie i szukają metody sfinansowania tego biznesu. Jest do dyspozycji 30 tysięcy złotych, które można przeznaczyć na zakup jakiegoś czy to sprzętu, czy towaru, czy jakichś narzędzi, reklamy, najmu. No tutaj katalog wydatków jest bardzo szeroki. To jest dla tych osób, które mogą się zarejestrować albo są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, mają ciekawy pomysł na biznes, który jest poparty doświadczeniem zawodowym, bo oczekujemy w związku z ograniczonymi środkami tego, żeby osoba miała chociaż rok doświadczenia w kierunku, w którym ma zamiar prowadzić swój biznes i ma szansę wówczas uzyskać te pieniądze i ich nie zwracać, pod warunkiem, że przez 12 miesięcy będzie prowadziła swój biznes. Zatem zapraszamy, ponieważ nabór będzie lada moment od 12 do 14 października. Dokumenty już są dostępne na naszej stronie internetowej, więc można już je przygotować.
1: Pula środków jest ograniczona oczywiście.
2: Tak, mamy do dyspozycji około 20 dotacji. Mhm. Uważamy, że to i tak jest dużo, dlatego że w tym roku 61 osób do tej pory skorzystało, więc kolejne 20, to jest zawsze kolejne 20 nowych biznesów na terenie miasta czy powiatu włocławskiego, co zawsze jest jakimś zastrzykiem w tą lokalną gospodarkę, ale też nowymi perspektywami dla tych naszych klientów, czy dla tych, którzy chcą po prostu ten swój biznes rozkręcić.
1: Pani dyrektor, poza tym, że można w ramach tych dodatkowych środków ubiegać się o dotacje na własny biznes, można też ubiegać się o dodatkowe kwalifikacje i szkolenia. Na to też wygospodarowane zostały pieniądze.
2: Tak, oczywiście. Teraz to jest taki bardzo ciekawy czas, ponieważ jest za chwilkę rok akademicki i każdy, kto chciałby sfinansować swoje kształcenie w postaci studiów podyplomowych, może u nas aplikować o kształcenie studiów podyplomowych, wskazując jaki kierunek, jaka uczelnia, to już nasz klient to określa. Również dysponujemy środkami na szkolenia w trybie indywidualnym, czyli jeżeli ktoś ma pomysł nie związany ze studiami, ale z jakimś zdobyciem jakichś uprawnień, wiedzy, odbyciem jakiegoś kursu, również może aplikować. Musi wykazać, że po prostu ma szansę później na aktywność zawodową. Też może u nas aplikować, ale też ważne dla tych, którzy w ogóle mają problemy z poszukiwaniem pracy, to mamy nabór na takie 3-tygodniowe szkolenie z aktywnego poszukiwania pracy. To jest bardzo rozbudowane szkolenie, gdzie tak naprawdę najpierw nasi klienci patrzą w siebie i patrzą na to, w czym są dobrzy, jakie mają mocne, słabe strony. Uczą się, jak radzić sobie ze stresem, bo również współpracujemy z psychologiem, który takie warsztaty prowadzi. Potem uczą się tworzyć dokumenty aplikacyjne, zachowywać na rozmowie kwalifikacyjnej, bo wiadomo, że bardzo często to jest taki słaby punkt, że mamy jedno CV do wszystkich albo na rozmowie kwalifikacyjnej nie potrafię do końca w cudzysłowie sprzedać siebie. Zatem to wszystko ćwiczymy na warsztatach, a ostatni tydzień wychodzimy już w teren, czyli to są rzeczywiste rozmowy z pracodawcami, czyli to też jest taki już warsztat na żywym materiale, ale też chociażby jest szansa na współpracę z Włocławskim Centrum Wolontariatu, ponieważ z nimi też mamy tutaj w ramach tego szkolenia spotkania i też pokazujemy osobom, jakie są możliwości bycia aktywnym jeszcze przed tym, jak będę pracować zawodowo. Zapraszamy do zapisu.
1: Całym rokiem są prowadzone te działania również aktywizujące osoby bezrobotne, które nie potrzebują żadnych środków, tylko zaangażowania pracowników Urzędu Pracy.
2: Tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o warsztaty, to tutaj mamy każdego tygodnia zajęcia z doradcami zawodowymi na różne tematy. Zatem możecie Państwo sobie sprawdzić na naszych stronach, jakie w najbliższym czasie zagadnienia są. To są zagadnienia związane z przygotowaniem się do szukania pracy, ale też chociażby, jakie są w ogóle możliwości na naszym rynku, prawda, i rozwoju, ale też takie bardziej głębsza praca doradcza, indywidualna, kiedy tak naprawdę możemy przeanalizować sami siebie, a jeżeli ktoś jest otwarty nawet na pracę z coachem, ponieważ prowadzimy też sesje coachingowe, to już trwa to zazwyczaj kilka tygodni, kiedy to jest totalnie już taka głęboka praca nad swoimi przekonaniami, prawda, i gdzieś patrzenie rzeczywiście na to, co ja w zasadzie w życiu w tym aspekcie zawodowym, bo mamy tutaj coaching zawodowy, jakie są moje rzeczywiste pragnienia, a co mi tak naprawdę świat powiedział. powiedział, czy rodzice, czy znajomi, czy w zasadzie jakaś presja i filozofia kariery zawodowej, może ja mam zupełnie inne wartości, więc tutaj zapraszamy też do kontaktów z naszymi coachami, doradcami zawodowymi, bo w tym aspekcie dzieje się u nas bardzo dużo.
1: No i to są spotkania zupełnie bezpłatne i konsultacje zupełnie bezpłatne.
2: Absolutnie, wszystko jest bezpłatne, te szkolenia 3-tygodniowe, to nawet nasi klienci otrzymują stypendia, więc tutaj jakby może ich to też zachęcić, to są te 3-tygodniowe szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy.
1: Dziękuję bardzo, proszę Państwa, Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, była moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę, dziękuję Pani Dyrektor.
2: Dziękuję.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Alarm w rejonie litewskiej stolicy. Prawdopodobnie chodzi o drona. Rosjanie zmieniają tymczasem strategię ataków na Kijów. Eksperci studzą emocje. Nie spodziewajmy się mocnych obniżek cen paliw. Marcin Krzemiński. Żółty alarm powietrzny w okręgu wileńskim na Litwie. To w związku z zagrożeniem w postaci podejrzanego obiektu, prawdopodobnie drona. W odpowiedzi poderwano myśliwce NATO i zawieszono działanie lotniska w Wilnie. Obiekt nadleciał prawdopodobnie od strony Białorusi. Rosja tymczasem zmienia strategię ataków na stolicę Ukrainy. W nocy agresor uderzył w most północny na Dnieprze. To nie pierwsze uderzenie w przeprawę w Kijowie, o czym więcej Marcin Starzec.
4: Służby przekazały, że wskutek ataku uszkodzona została nawierzchnia oraz sieć trakcyjna trolejbusów na moście, który jest kluczową przeprawą łączącą dzielnice miasta po obu stronach Dniepru. Sam most północny był już kilkukrotnie atakowany przez rosyjskie drony, bowiem Moskwa w ostatnim okresie nasiliła ataki na infrastrukturę krytyczną stolicy Ukrainy. Oprócz mostu północnego w ciągu ostatnich dni rosyjskie drony kilkukrotnie uderzały także w most południowy, którędy przebiega m.in. kluczowa dla miasta linia metra, wożąca codziennie do szkoły i pracy dziesiątki tysięcy osób.
3: Wrócił program CPN, dzięki czemu na przykład od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 powinien kosztować nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Stacje raczej nie będą za bardzo schodzić poniżej limitu, bo wciąż mają w zbiornikach paliwo, za które już zapłaciły wyższą akcyzę, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Zastosowanie tego mechanizmu ceny maksymalnej zmusi ich do jakby rezygnacji z marży, która im wcześniej to pokrywała tą wyższą akcyzę. Więc jakby tutaj te pierwsze dni nie będą korzystne dla części właścicieli stacji.
3: Niemniej po weekendzie ceny mogą jeszcze trochę spaść. To ze względu na ostatnią korektę cenową na rynku ropy naftowej. Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Xinyu Gao 6-2, 6-3. O 1/8 finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Doną Vekić.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
3: Dużo słońca, ale będzie się chmurzyć na północy i zachodzie. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach 18 stopni na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 na Warmii i Mazurach i w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 22 w Małopolsce, 23 na Górnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Sobota, moi drodzy, w tej godzinie sprawdzimy, z kim w pierwszej kolejce PGE Basket Ligi zagra Anwil Włocławek. Ten mecz pojutrze w Hali Mistrzów.

Wczoraj zwycięski mecz reprezentacji Polski 6 do jaja, krótko mówiąc. 6 do jaja z Rumunią i ja już znam klucz do sukcesu. Żeby Polska była mistrzem świata, no wystarczy grać 11 na 10.

Czas rozpocząć sezon koszykarskiej ekstraklasy, ale trzeba będzie poczekać aż do końca weekendu, aż do poniedziałku, bo w najbliższy poniedziałek o 19 w hali mistrzów Rottweilery zmierzą się z Górnikiem Wałbrzych. Trzymamy kciuki za zwycięstwo, no i oczywiście trzymamy kciuki za to, aby ten sezon był zdecydowanie lepszy od ostatniego, chociaż z drugiej strony gorszy to już chyba być nie może, nie?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosyjskie drony i rakiety znów w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Uwaga na mgły, są ostrzeżenia dla 9 województw. Są też nowe ustalenia w sprawie próby zamachu w samolocie linii Fly Dubai. Marcin Krzemiński. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana. Brzmi na portalu X prezydentka Mołdawii. Maja Sandu przekazała, że w przestrzeń powietrzną rządzonego przez nią kraju wleciało dziś 5 rosyjskich środków napadu powietrznego. Doprecyzowała, że to m.in. pociski banderol i drony. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Od początku roku rosyjskie bezzałogowce miały wlecieć do Mołdawii już 45 razy, z czego aż 8 razy tylko w ubiegłym tygodniu. Tymczasem w stolicy Litwy działanie wznowiło tamtejsze lotnisko. Po 40 minutach odwołany został bowiem alarm powietrzny. Był wywołany potencjalnym zagrożeniem z powodu prawdopodobnie drona. Przed nami kolejne noc i poranek z gęstymi mgłami. Alerty pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw, to głównie północna i zachodnia Polska, a konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy Lubuskie, większość Wielkopolski, na częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O nowych doniesieniach Marcin Starzec.
2: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
1: Jeszcze u nas kulturalna kartka z kalendarza. 30 lat temu, w 1996 roku, Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej na południu, tam 23 stopnie, najchłodniej na północnym zachodzie, lokalnie nawet tylko 16. Dużo chmur na wspomnianym północnym zachodzie i północy, tam lokalnie może pokropić się deszcz, poza tym dużo słońca.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Dzisiaj rano mieliśmy totalny paraliż w centrum Włocławka, a to dlatego, że na 4 godziny zamknięto przejazd przez Tamę. Wszystko szło przez most, gdzie trwa wahadło. No nie było lekko, nie było lekko. Teraz na szczęście Tama jest już przejezdna, ale... jutro też nie będzie lekko z innego powodu. Więcej o tym za moment. Filip Weczkowski, kłaniam się nisko. Cześć.
0: Popołudnie po polsku.

Dzisiejszy poranek we Włocławku na drogach no nie był lekki, to przez zamkniętą do godziny 11 tamę. Wszystko szło przez most i korkowało się niesamowicie. Teraz na szczęście tamą już przejedziemy, natomiast jutro też będą spore utrudnienia w stolicy Kujaw. To ze względu na 13. półmaraton Włocławek.

od 11 do 14 w zasadzie na każdym z wrocławskich osiedli będą zamykane ulice, więc jeżeli jutro planujecie podróż przez Wrocławek samochodem, trzeba uzbroić się w cierpliwość.

0: polsku.
1: Mam bardzo ważną informację dla miłośników pływania. Ze względu na skażenie wody na bakterie w wodzie, basen przy ulicy Wysokiej, basen na Słodowie został zamknięty do odwołania. O tym informuje ratusz. Do odwołania pływalnia międzyosiedlowy basen miejski przy ulicy Wysokiej jest zamknięty.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Rosyjskie drony i pociski w przestrzeni Mołdawii, za chwilę nowe informacje. Potem klienci stacji o cenach paliw, nie wszyscy tryskają radością. Hipnotyzował tłumy, nie żyje Anatolij Kaszpirowski. Marcin Krzemiński. Rosyjskie drony i pociski naruszyły dziś przestrzeń powietrzną Mołdawii. 5 obiektów wleciało nad terytorium kraju podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. No, o szczegółach Marcin Starzec.
2: O naruszeniu mołdawskiej strefy powietrznej poinformowała prezydentka Mołdawii Maja Sandu. Wśród obiektów były m.in. pociski banderol i drony. Część z nich miała wlecieć nad Mołdawię z nad ukraińskiego obwodu odeskiego. W tym samym czasie Rosja intensywnie atakowała Ukrainę. W Kijowie drony uderzyły m.in. w most północny, także na Litwie rano wszczęto alarm po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu. Poderwano myśliwce, ale po około 40 minutach alarm odwołano. Służby uznały bowiem, że obiekt nie stanowi zagrożenia.
1: Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiają się dziś kolejki. Wrócił rządowy program ceny paliwa niżej.
3: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować. Tak trzeba tankować.
4: No pewnie, że jest lepiej.
1: To klienci jednej ze stacji paliw na warszawskim Ursynowie. Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 zł za litr benzyny 95 i 7,88 zł za litr oleju napędowego. W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
5: Один. Два.
1: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał kwalifikacje do niedzielnego wyścigu o Grand Prix Bahrajnu, 16. rundy Mistrzostwa Świata Formuły 1, który wyjątkowo odbędzie się na torze w Malezji. Pierwotnie wyścig miał się odbyć w kwietniu w Bahrajnie, ale odwołano go z powodu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Decyzję o przenosinach do Malezji podjęto w lipcu.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, padać może na północy, tam też i na zachodzie więcej chmur. Na termometrach 18 stopni maksymalnie na Pomorzu Zachodnim, 19 w Trójmieście i na Podhalu, 20 w Wielkopolsce, 21 na Mazowszu, 23 na Górnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: W tej godzinie porozmawiamy sobie o ciekawych wydarzeniach, jakie w październiku czekają na nas w bibliotece we Włocławku, a także o wystawie poświęconej 60-leciu zakładów azotowych w stolicy Kujaw, obecnie oczywiście Anwilu. Gdzie tą wystawę zobaczyć i do kiedy? Wszystkie szczegóły zdradzę w tej godzinie.
7: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM. We Włocławku po polsku.
1: Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Włocławek po polsku na 101,4 FM.
1: To może być ostatnia szansa.

Zakłady azotowe, obecnie Anwil, no bez wątpienia rzecz, która we Włocławku jest wpisana na stałe w krajobraz, w życie codzienne. To już 60 lat i z tej okazji w Browarze B pojawiła się specjalna wystawa. Będzie dostępna tylko do 17 października. Ekspozycja ma na celu ukazanie nie tylko historii samego zakładu, ale także ludzi, którzy przez dekady związani byli z Anwilem. Wystawa prezentować ma fotografie oraz osobiste pamiątki, które tworzą bogaty zbiór wspomnień i historii lokalnej społeczności. Jest czynna od wtorku do piątku od 11 do 18, w soboty od 14 do 18. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Pierwszy weekend października, moi drodzy, w październiku to dużo dziać się będzie we Włocławskiej Bibliotece. To dlatego, że odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Literatury Biograficznej i Faktu Biotop 2026. Od 14 do 17 października w siedzibie głównej przy ulicy Warszawskiej we Włocławku bardzo ciekawe spotkania. Kolejno z Izabelą Trojanowską, z Romanem Czejarkiem, z Krzysztofem Materną i z Michałem Fajbusiewiczem. Udział w tych wydarzeniach jest bezpłatny.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Mgliście w nocy i rano, za chwilę ważne rady dla kierowców, potem głosowanie na Łotwie, oddamy głos wyborcom. Dziś Dzień Kasztana, powiemy, do czego może się przydać. Marcin Szamiński, noc i poranek z gęstymi mgłami. Alert pogodowy pierwszego stopnia synoptycy wydali dla 9 województw w pasie od zachodu kraju przez centrum po północny wschód, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: Widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
1: Dlatego policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
3: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają, a przeciwmgłowe tylne można włączyć dopiero, gdy widzialność jest mniejsza niż 50 metrów. A propos ruchu na drogach, można już bez przeszkód poruszać się autostradą A4 pod Strzelcami Opolskimi w stronę Katowic. Po kolizji dwóch osobówek jezdnia była przez kilkadziesiąt minut zablokowana. Łotysze wybierają dziś nowy parlament w tle widmo kremlowskich prowokacji. Władze ostrzegają przed rosyjską dezinformacją i cyberatakami. Według sondaży faworytem jest zjednoczona lista premiera Andrisa Kulbergsa, która chce dalej pomagać Ukrainie. Drugie miejsce w sondażach zajmuje jednak prorosyjska suwerenna władza, która chce tę pomoc zakończyć.
4: To bardzo trudne czasy, a będąc obok Rosji i Białorusi, bardzo ważne jest dla nas lepsze bezpieczeństwo.
1: Mówią wyborcy. Nowy parlament zbierze się 3 listopada. Poniedziałkowy mecz z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Nasz czołowy napastnik i zdobywca 3 w wygranym 6-0 wczorajszym meczu z Rumunią opuścił już zgrupowanie piłkarskiej kadry. W meczu Ligi Narodów na Bałkanach i tak nie mógłby zagrać z powodu żółtych kartek. Biało-czerwoni jeszcze dziś polecą do Bośni i Hercegowiny. Kasztany obchodzą dziś swoje święto. No i mamy szczyt sezonu na ich zbieranie.
5: Do szkoły ostatnio nazbieraliśmy cały duży koszyk i dzieci z tego będą robić ludziki.
1: No jakże. Kasztany świetnie sprawdzają się też w matematyce, przy nauce dodawania czy też odejmowania.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dużo słońca, chmurzyć może się na północy i zachodzie. Na północy możliwe też słabe opady deszczu. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam 18 stopni, w Trójmieście 19, na Mazowszu 21, tyle samo na Lubelszczyźnie, a na Górnym Śląsku 23.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: We Włocławku będzie nowy mural. Kogo ma przedstawiać? Bo tym razem jest to postać historyczna. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Cześć.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Moi drodzy, nowy mural będzie we Włocławku, tym razem na jednej ze ścian przy ulicy Brzeskiej. Tam ma powstać malowidło przedstawiające Tosię Altman. To włocławska działaczka ruchu oporu podczas II wojny światowej i uczestniczka powstania w getcie warszawskim. Mural powstanie przy ulicy Brzeskiej 13. To w tym miejscu przez pewien czas Tosia Altman mieszkała. Kolejny mural we Włocławku, kolejny konkurs na mural. No i miejmy nadzieję, że tym razem to nie będzie mural AI.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

0: W najbliższy poniedziałek, czyli już pojutrze, bardzo ciekawy koncert we Wrocławku. Koncert zespołu artystycznego Wojska Polskiego, a to z okazji 40. rocznicy poświęcenia kościoła świętego Józefa we Wrocławku. I to właśnie tam, przy ulicy Promiennej, odbędzie się koncert. W najbliższy poniedziałek o 18:00 udział jest darmowy.
1: Po polsku. Sekzona.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Taniej na stacjach. Czy kierowcy odczuli ulgę w portfelach? Potem pościg ulicami centrum Poznania i pomyłka miasta ubiegającego się o organizację Igrzysk Olimpijskich. Marcin Krzemiński, wizyty na stacjach paliw, tankowanie i uśmiechy kierowców. O północy wrócił program Ceny paliw niżej.
2: Ponad złotówka różnica jest.
3: To jest dużo, tak?
2: Dużo jest, jest różnica.
4: Chyba widzę różnicę.
5: Wczoraj tankowałem tam na 200 zł, to dzisiaj zauważyłem, że jest taniej. No.
1: Taniej jest za sprawą rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W czwartek podpisał ją prezydent. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. W ten weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7,88. Maksymalne ceny paliw znów ustala minister energii. Wieczorny policyjny pościg ulicami Poznania. Fordem uciekał 29-latek, którego wcześniej funkcjonariusze zatrzymali do kontroli. Okazało się, że w ogóle nie powinien wsiadać za kółko, bo miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów.
6: Pojazd został przez policjantów zatrzymany na wysokości ulicy Zwierzynieckiej w Poznaniu. Mężczyzna próbował jeszcze uciekać pieszo, jednak w niedalekiej odległości od pojazdu został przez funkcjonariuszy zatrzymany. W jego samochodzie policjanci zabezpieczyli również narkotyki w postaci mefetronu i marihuany.
1: Licza sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy, ale wobec tego, co znaleziono w samochodzie, policjanci postanowili pobrać od mężczyzny krew do badania na obecność środków odurzających. 29-latek trafił do policyjnego aresztu. W australijskim Brisbane, które będzie się starało otrzymać od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego prawo organizacji Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku, doszło do nieplanowanego przyspieszenia prezentacji logo imprezy, a mianowicie oficjalna prezentacja logo i emblematu inspirowanego papugą kakadu miała się odbyć podczas gali w poniedziałek, ale 3 dni wcześniej oficjalny kanał wydarzenia na YouTube na skutek pomyłki dokonał prezentacji. Wczoraj opublikowano film wyjaśniający znaczenie emblematów. W jego rogu widniały pełne wersje logo, a w opisie zamieszczono szczegółowe informacje na temat inspiracji.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: 18-19 stopni na północy, w centrum i na zachodzie 20-21, na południu 20-23. Najwięcej chmur na północy i zachodzie, na północy spodziewajcie się też deszczu.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: To co, widzimy się w kolejce na stacji paliw. Ale nie trzeba się śpieszyć, bo te niższe ceny mają obowiązywać aż do końca roku. Jakie są maksymalne na dzisiaj? Diesel 7,88, od tego zacząłem, bo to mnie najbardziej interesuje. Natomiast benzyna 95, 6,73, a 98, 7,59. Takie są dzisiejsze ceny maksymalne. No nadal będziemy płakać przy dystrybutorze, ale chyba trochę mniej.
0: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: wrócę jeszcze na moment do tego, co wydarzyło się wczoraj na Stadionie Narodowym. No bo ja się nie spodziewałem. Ja nie byłem przygotowany na to, że polska reprezentacja z kimkolwiek wygra 6-0. Ale z drugiej strony trzeba być empatycznym. Nie wiem jak tobie, ale mi to strasznie żal Rumunów. No bo nie dość, że przegrali 0-6, to jeszcze z polską reprezentacją.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

Wczoraj zwycięski mecz reprezentacji Polski 6 do jaja, krótko mówiąc. 6 do jaja z Rumunią i ja już znam klucz do sukcesu. Żeby Polska była mistrzem świata, no wystarczy grać 11 na 10.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zderzenie osobówki z autobusem w Puławach, nie żyje jedna osoba. Miliard na magazyny energii, za chwilę o programie Ministerstwa Kultury. Będzie też piłkarska kadra, murem za selekcjonerem. Marcin Krzemiński. Tragiczny wypadek w Puławach. Jedna osoba zginęła, a trzy niegroźnie ranne trafiły do szpitala po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem miejskim. Do zdarzenia doszło przy ulicy Dęblińskiej. Śmiertelna ofiara to kierowca osobówki, z którym jechały dwie osoby. Autobusem jechał z kolei kierowca i troje pasażerów. Droga wojewódzka między Puławami a Dęblinem może być wciąż zablokowana. Policja wyznaczyła objazdy. Miliard złotych na przydomowe magazyny energii. Ministerstwo Klimatu ogłosiło nowy program wsparcia. Wnioski będzie można składać od 20 października, a maksymalne dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Wiceminister klimatu Sławomir Ćwik ocenia, że po zrealizowaniu tego programu energia, którą będzie można magazynować w przydomowych magazynach, będzie wynosić ponad 2 gigawatogodziny.
2: To oznacza, że te magazyny pełnią nie tylko rolę magazynowania energii, ale one tak naprawdę przyczyniają się w systemie do wzrostu produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Dlatego, że bez tych magazynów energii to powodowałoby, że w tych godzinach szczytu produkcji z OZE dochodziłoby do większej ilości wyłączeń poszczególnych źródeł.
1: Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły magazyn po 1 listopada zeszłego roku. Jan Zieliński żegna się z deblem w Tokio. W parze z Australijczykiem Markiem Polmansem przegrali mecz drugiej rundy z najwyżej rozstawionymi Włochami Andreą Vavasorim i Simone Bolelim 3-6, 4-6. Wczorajsza wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
3: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich dwóch spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę.
1: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Teraz dosłownie chwila odpoczynku, bo w poniedziałek biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Nocą mgliście na północy, w centrum i na zachodzie, na północy może pokropić też deszcz. Najchłodniej w kotlinach górskich, miejscami nawet minus 1, za to na północnym zachodzie nawet plus 12 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Czas rozpocząć sezon koszykarskiej ekstraklasy, ale trzeba będzie poczekać aż do końca weekendu, aż do poniedziałku, bo w najbliższy poniedziałek o 19 w hali mistrzów Rottweilery zmierzą się z Górnikiem Wałbrzych. Trzymamy kciuki za zwycięstwo, no i oczywiście trzymamy kciuki za to, aby ten sezon był zdecydowanie lepszy od ostatniego, chociaż z drugiej strony gorszy to już chyba być nie może, nie?
0: WPP na 101,4 FM.

Sobota, moi drodzy, w tej godzinie sprawdzimy, z kim w pierwszej kolejce PGE Basket Ligi zagra Anwil Włocławek. Ten mecz pojutrze w Hali Mistrzów.

kolejno. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to. To wszystko co robię. Już mam cię dość. Tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Wczoraj zwycięski mecz reprezentacji Polski 6 do jaja, krótko mówiąc. 6 do jaja z Rumunią. Ja już znam klucz do sukcesu, żeby Polska była mistrzem świata. No wystarczy grać 11 na 10.

Czas rozpocząć sezon koszykarskiej ekstraklasy, ale trzeba będzie poczekać aż do końca weekendu, aż do poniedziałku, bo w najbliższy poniedziałek o 19 w hali mistrzów Rottweilery zmierzą się z Górnikiem Wałbrzych. Trzymamy kciuki za zwycięstwo, no i oczywiście trzymamy kciuki za to, aby ten sezon był zdecydowanie lepszy od ostatniego. Chociaż z drugiej strony gorszy to już chyba być nie może, nie?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wieczorem wrócą gęste mgły, za chwilę powiem, gdzie się ich spodziewać. Rosja apeluje do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili Kijów. Będzie też drzewo na torach i wstrzymany ruch pociągów, to na Kujawach. Marcin Krzemiński. Uwaga na gęste mgły wieczorem, w nocy i rano. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty pierwszego stopnia wydano dla prawie połowy kraju, dokładnie 9 województw w pasie od północnego wschodu przez centrum po południowy zachód, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
2: Prognozowane są na tym obszarze gęste mgły, podczas których widzialność miejscami będzie spadała poniżej 200 metrów.
1: Ostrzeżenia obowiązują do jutrzejszego przed południa. Rosja zaapelowała do dyplomatów i obcokrajowców, by opuścili stolicę Ukrainy, Kijów, poinformowała agencja AFP. W swoim komunikacie resort dyplomacji w Moskwie ostrzega, że Rosja będzie kontynuować systematyczne ataki na cele wojskowe w Kijowie i w innych ukraińskich miastach. Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wtedy określony mianem groźby we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Maszynista pociągu PKP Intercity Bystrzyca-Rzeszów-Bydgoszcz zatrzymał skład tuż przed drzewem leżącym na torach. Do zdarzenia doszło w Otłoczynie w Kujawsko-Pomorskiem. Drzewo było spróchniałe, wykluczono, by ktoś je wrzucił na tory. Usunęli je strażacy. Przerwa w ruchu trwała w obu kierunkach ponad półtorej godziny. W obu, bo na przykład w Toruniu zatrzymano jadące w przeciwną stronę pociągi z Gdyni do Zakopanego i z Bydgoszczy do Rzeszowa. Czeski prywatny przewoźnik kolejowy Leo Express zawiesza od poniedziałku bezterminowo połączenia kolejowe Przemyśl-Praga-Frankfurt. Jak informuje portal z doprawy CZ, powodem są prace budowlane na niemieckich torach. Pasażerowie, którzy mają już zakupione bilety na połączenia po 5 października, otrzymają rekompensaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapowiada przewoźnik, przepraszając jednocześnie za utrudnienia. To już 36 lat. Za naszą zachodnią granicą dziś Dzień Jedności Niemiec. To święto państwowe upamiętnia zjednoczenie kraju w 1990 roku.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 5 stopni na południowym wschodzie, przez 8 w centrum, do nawet 12 na północnym zachodzie, ale w górach, zwłaszcza w Kotlinach, miejscami nawet minus 1. Takie temperatury w nocy, mgliście na północy, w centrum i na zachodzie. Na północy może też pokropić deszcz.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Dobry wieczór wszystkim. Jest 3 październik, a weekendik trwa w najlepsze. Żeby podtrzymać ten imprezowy vibe, zarzućmy coś dobrego na antenę. Patryk Jaremierski, a to jest Radio Włocławek.

0: Helena Engler uznała, że samo rozbijanie banku punktowego w Tańcu z Gwiazdami to dla niej za mało. Między Walcem a Czaczą wypuści 9 października swój kolejny singiel pod wymownym tytułem Przez Przypadek. Wokalistka serwuje piosenkę za piosenką, jakby bała się, że widzowie zapomną o niej w trakcie przerwy reklamowej. Bukmacherzy stawiają na nią majątek, więc reszta uczestników show może powoli pakować taneczne buty do torby.
1: Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

0: I teraz uwaga.
1: Mister Polska
0: tak długo wpatrywał się w swoją tablicę marzeń, aż wyczarował 4 miliony słuchaczy. Łączenie polskiego rapu z holenderskim jump stylem okazało się żyłą złota, o jakiej inni mogą pomarzyć. Artysta już pakuje walizki na europejską trasę i obiecuję zabrać ze sobą zapas polskich ogórków. No ja co chwilę widzę jakieś Azjatki na TikToku, które tańczą do
1: Mister Polska.
0: Także ewidentnie mamy sukces międzynarodowy. Polska górą.

Matteja uznał, że same posty na Facebooku nie zbawią świata, więc umówił się na dwugodzinną kawę z głową państwa. Legenda poznańskiego hip-hopu osobiście doradzała prezydentowi w kwestiach geostrategicznych i zakupu radarów. A przed wizytą raper pilnował kumpla, żeby nie ubrał garnituru i nie wyglądał w pałacu jak goryl z bramki. Dzisiaj panowie wymieniają się charakterystycznymi kiwkami na uroczystościach, udowadniając, że rap wjechał na salony.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Seria wypadków w Tatrach. Nie żyje jedna osoba. Potem kierowcy o cenach paliw. Wrócił bowiem program CPN. Powiemy też o sukcesie Polaków w rajdzie Maroka. Marcin Krzemiński. Seria wypadków w górach. W szpitalu zmarł mężczyzna, który spadł z wysokości kilkuset metrów w rejonie przełęczy Zawrat w Tatrach. Do szpitala w Zakopanem Toprowcy przetransportowali też śmigłowcem turystę z ciężkimi obrażeniami, który rano spadł ze szlaku prowadzącego z Koziej Doliny na Przełęcz. W rejonie Małej Przełęczy ratownicy pomagali turyście, który pośliznął się i doznał urazu nogi. Dwie kolejne osoby spadły źlebem Kulczyńskiego. Śmigłowiec Topr brał także udział w akcji ratunkowej na szlaku między Zawratem a Świnicą, gdzie utknęła kobieta, która doznała ataku paniki i była nieprzygotowana do panujących warunków. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
2: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
1: Wylicza Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zabierzmy też lampkę, czołówkę, bo z dnia na dzień coraz szybciej robi się ciemno. Szału nie ma, mówią kierowcy, ale i tak miejscami do dystrybutorów na stacjach paliw ustawiały się kolejki. Wrócił rządowy program Ceny paliwa niżej.
3: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
4: No pewnie, że jest lepiej.
1: Do poniedziałku maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem wygrali ostatni etap terenowego rajdu Maroka. To drugie podium pary w tej imprezie. Poprzednio byli drudzy na drugim etapie. Iga Świątek z kolei w trzeciej rundzie turnieju w Pekinie pokonała Chinkę Shin Yu Gao 6-2-6-3. O jedną ósmą finału polska tenisistka powalczy jutro z Chorwatką Donną Vekić. Na koniec jeszcze przypominam, jutro niedziela handlowa, więc duże sklepy będą zamknięte.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poranek w wielu regionach z gęstymi mgłami, potem dużo słońca, jedynie na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może miejscami pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy do 22 na południu kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jest kilka minut po godzinie 18. Sobotni wieczór rozpędzamy w najlepsze. W powietrzu czuć cały czas imprezowy vibe. Zapraszam więc dalej na najlepszą muzykę. Zostańcie z nami.
0: Po polsku na 101 i 4 FM.

Dziewczyna w masce konia nie daje nam odpocząć i zaledwie kilka miesięcy po płycie wypuszcza kolejną epkę. Twórczyni wiralowego My Bear My Rules postanowiła stworzyć hymn dla dziewczyn z małych miasteczek. Połączenie gaberu, hardstylu i hyperpopu w końskim przebraniu podbija scenę od Berghain po Londyn. Ciekawe, jak artystka radzi sobie na lotniska, gdy musi zdjąć maskę do kontroli osobistej przed wylotem w trasę.

Pora odkurzyć berety i przygotować się na potężną dawkę paryskiego szyku serwowaną prosto z Warszawy. Na jednej scenie spotkają się chór armii francuskiej, tancerki Cancana i francuska wersja hitu Wodeckiego. Robert Górski z Patrycją Kazadi dopilnują, żebyśmy poczuli się bardziej światowo niż na francuskiej Rivierze. Jeśli brakowało wam w życiu akordeonu, piór i nostalgicznych występów, no to ekipa ma dla was gotowy zestaw.

Wszyscy pamiętają premierę Nevermind, Nirwany, a tymczasem tego samego dnia Bryan Adams postanowił po raz tysięczny zaśpiewać o miłości. Razem z producentem stworzyli tkliwą balladę w 45 minut, po czym terroryzowali nią radia przez 16 tygodni z rzędu. Pytanie dziennikarza, czy muzyk nie ma już dosyć własnego hitu, skończyło się krótkim podsumowaniem, że to po prostu głupie pytanie. Więc jeżeli chcecie usłyszeć ten nieśmiertelny wyciskacz łez na żywo, szykujcie się na grudniowy koncert w Gliwicach.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę o wycieku danych z portalu wakacje.pl. Potem śmiertelny wypadek paralotniarza na Kujawach i pechowy upadek naszej kolarki Katarzyny Niewiadomej Finii. Marcin Krzemiński, znów wyciek danych. Tym razem chodzi o dane klientów wakacje.pl. Jak poinformował serwis turystyczny, doszło do incydentu bezpieczeństwa, który polegał na nieuprawnionym dostępie do części służbowych skrzynek pocztowych oraz systemu obsługi klientów. Okoliczności zdarzenia analizować mają eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa. Tragiczny lot 59-letniego paralotniarza. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do Wisły w rozgartach koło Grudziądza. Wydobyli go strażacy, podjęto resuscytację, kontynuowano ją w karetce, ale życia motolotniarza nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w rosyjskim ataku na port w obwodzie odeskim w Ukrainie. Rosjanie, jak poinformowała ukraińska administracja portów morskich, ostrzelali statek towarowy zarejestrowany pod liberyjską banderą. Nie żyje członek załogi pełniący funkcję inżyniera. Pozostałe 13 osób, w tym ranni, zostali bezpiecznie ewakuowani. Swoje władze wybiera w ten weekend Bośnia i Hercegowina. Stawką jest to, czy kraj ma przetrwać jako jedno państwo. 3 dekady po wojnie rządzi nim skomplikowany system, w którym władze dzielą Bośniacy, Serbowie i Chorwaci. Wyborcy wybiorą 3-osobowe prezydium, parlament centralny i parlamenty obu części kraju, Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej. Pech Katarzyny Niewiadomej Finii zajęła 6. miejsce w Mistrzostwach Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Z walki o medal Polkę wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą słoweńskim Senkur. Najszybsza była Holenderka Demi Vollering.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do wieczora w nocy na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Tam, a także na zachodzie i w centrum możliwe gęste mgły. Najchłodniej w nocy na południowym wschodzie, tam do 5 stopni. Najcieplej w rejonie Półwyspu Helskiego do 13.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: I mamy kilka minut po godzinie 19. Przypominam, że mamy sobotę. Środek weekendu, więc cały czas dobrze się bawimy. Więc zapodajmy jakieś dobre utwory na antenę.

Obraz Malczewskiego zniknął w czasie wojny, przelatał pół świata, aż ktoś w domu aukcyjnym wreszcie łaskawie zauważył pieczątkę Muzeum Narodowego. Przez dekady dzieło z siostrami przy fortepianie wisiało u kogoś na ścianie, kupione za całkiem drobne 19 tysięcy dolarów. Wystarczyło ponad 80 lat tułaczki i parę zagranicznych licytacji, żeby nasi urzędnicy w końcu uznali je za oficjalny zabytek. Dobrze, że chociaż portrety rodzinne wracają ze światowych bojarzy, bo losy reszty naszych skarbów narodowych to wciąż jedna wielka niewiadoma.

100 lat zajęło naukowcom zorientowanie się, że nieloty na końcu świata to nie jest jeden i ten sam ptak. Wszystkie wyglądają identycznie. Czarny grzbiet, biały brzuch, ale podobno nieznacznie inaczej kwitną. Badacze musieli przeanalizować całe genomy, żeby odkryć to, co same pingwiny wiedziały od kilkuset tysięcy lat. Sukces ogłoszony, nazwa nadana. No tylko szkoda, że przez te zmiany klimatu ptaki zaraz nie będą miały gdzie żyć.

50 lat temu Larry Mullen powiesił kartkę na szkolnej tablicy, a dziś Bono wciąż chce ratować cały świat. U2 wydają nową płytę, na której połączyli siły z legendą syntezatorów Brianem Eno i DJ-em Martinem Garrixem. Na dokładkę dostajemy duet z Dolly Parton oraz dwuminutowy wyskok dojrzałych panów w stronę surfpunka. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że tym razem nikt nie wgra nam tego albumu z ukrycia prosto do telefonu.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Gęste mgły w wielu regionach, są alerty najniższego stopnia. Wrócimy też do próby ataku terrorystycznego w samolocie linii Fly Dubai i zajrzymy na tenisowy turniej w Pekinie. Marcin Krzemiński. Przed nami kolejny wieczór, noc i poranek z gęstymi mgłami. Za 2 godziny zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia w 9 województwach. To głównie północna i zachodnia Polska. A konkretnie Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmii i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spaść poniżej 200 metrów. Drugi pilot próbował zaatakować kapitana siekierą i przejąć stery samolotu. Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówi wprost o próbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Chodzi o dramatyczny lot Fly Dubai z Dubaju do Tel Awiwu. Do zdarzenia doszło w środę. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Według śledczych drugi pilot zaatakował kapitana w kokpicie siekierą i próbował przejąć kontrolę nad samolotem. Ranny kapitan zdołał jednak otworzyć drzwi kokpitu i wtedy do środka weszli pasażerowie, którzy obezwładnili napastnika. Po około 30 minutach po wysłaniu alarmu statek wylądował bezpiecznie w saudyjskim porcie Tabuk. Według amerykańskich mediów napastnik to obywatel Omanu, który miał wcześniej zostać odsunięty od latania w swoim kraju. Z powodu obaw związanych z jego radykalnymi poglądami.
1: W wieku 87 lat zmarł Anatolij Kaszpirowski, słynny w latach 80. i 90. hipnotyzer, znany z występów w telewizji radzieckiej i polskiej, poinformował rosyjski portal Meduza.
3: 1, 2, 3.
1: Wcześniej media informowały, że Kaszpirowski zmaga się z nowotworem złośliwym. Sensacja na tenisowym turnieju w Pekinie. Świeżo upieczona liderka tenisowego rankingu WTA, Jelena Rybakina, przegrała swój pierwszy mecz w tej roli. Kazaszka w drugiej rundzie turnieju w Chinach uległa dopiero 118 na liście tenisistek Alinie Czarajewej z Armenii 6-3, 4-6, 3-6. Dodam, że z Polek w Pekinie pozostała tylko Iga Świątek. Jej rywalką o jedną ósmą finału będzie Chorwatka Donna Vekić.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro dużo chmur, tylko w północno-zachodniej połowie kraju. Na północy lokalnie możliwe słabe opady deszczu, poza tym dużo słońca. Na termometrach od 14 stopni na północnym zachodzie do 21 na południu kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jest kilka minut po godzinie 20. Wieczór trwa, a my dalej serwujemy najlepszą muzykę.

Madonna i Charlie XCX poszły razem na imprezę po godzinach i postanowiły pouczyć nas, jak się kiedyś imprezowało. Królowa popu wspomina zamierzchłe lata 80., a Charlie wraca do czasów, gdy jako nastolatka grała w Londynie. Wszystko to wydane idealnie dwa dni przed galą, gdzie 60-letnia gwiazda znów zamierza skraść show. Zobaczymy więc, czy odmłodzona wersja klubowej nostalgii przekona dzisiejszych imprezowiczów do wyjścia na parkiet.

Kupienie biletu na trasy koncertowe trwa sekundy, ale spróbujcie go teraz oddać, gdy zmienił się skład. Po wykluczeniu rapera z koncertów Shirana, fani utknęli w błędnym kole przekazywania odpowiedzialności. Infolinie grają na zwłokę, spychając wściekłych słuchaczy do głuchej i automatycznej skrzynki mailowej. No cóż, wychodzi na to, że szybciej dostaniecie autograf na stadionie, niż odzyskacie własne ciężko zarobione pieniądze za bilety.

nasz wspólny wieczór na antenie właśnie dobiega końca. Życzę Wam oczywiście dobrej imprezy, najlepszego klimatu i dla tych spokojniejszych, prawda, oczywiście dobrej nocy. Dzięki, że ze mną dzisiaj byliście. Patryk Jaromierski i do usłyszenia.

Tysiąc rany. W mojej głowie dwa się różne gryzą światy. Chcę być poza głównym nurtem, ale kusi widmo platyn. Z jednej strony chciałbym kiedyś znów się wzruszyć pisząc rapy, z drugiej chciałbym robić hajs, nie czuć w sumie nic poza tym.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

się nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.